0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, sporo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: SK2 Kielce.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dzień dobry, we wtorek Wiktoria Kmiecik, sprawdzam co w pogodzie. Dziś maksymalnie do 14 stopni. Niestety wciąż możemy się spodziewać przelotnego deszczu i to przez cały dzień. Ciśnienie mamy delikatnie podwyższone, zachmurzenie będzie spore, ale słońce też się pojawi. A co na kieleckich ulicach? Oczywiście póki co jeszcze spokojnie, ale przypominam o pracach drogowych, między innymi na ulicy Jagiellońskiej od Krakowskiej, ale też od 1 maja i standardowo ulica Łódzka, czy Jesienowa.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc za wschodnią granicą. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na rosyjskie ataki na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Polskiej przestrzeni nie naruszono. Tymczasem w Polsce ma powstać stała amerykańska baza dla nawet 15 tysięcy żołnierzy. Jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Rozmowy z Pentagonem zostały przełożone. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
2: Tragiczny wypadek na drodze z Kielc do Zagańska. W miejscowości Siodła zderzyły się czołowo dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
2: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Rekordowa nagroda dla tegorocznych noblistów. Fundacja Noblowska zapowiedziała najwyższą kwotę w historii tej nagrody. Tegorocznych noblistów poznamy już na początku października. Pierwsza będzie medycyna, a ostatnia ekonomia.
6: SK2 Sport.
2: Dodatkowe powołania do reprezentacji Polski. Do kadry Jana Urbana dołączyli bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. W Warszawie trwa zgrupowanie przed Ligą Narodów. Dziś pierwszy trening. Biało-czerwoni zagrają w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze

0: ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
1: Mało to jest sprawiedliwe.
2: Co mało jest?
1: No, że będziemy grali naraz z dwoma państwami.
2: Że naraz, ale to w dwie różne dyscypliny, wiesz? To chyba o to chodzi.
1: Tak? Że Bośnia gra w jedną, a Hercegowina w drugą?
2: Nie, nie. A, w ten sposób. Myślałem, że ci chodziło, że tu gramy z Niemcami w siatkówkę, tutaj gramy z Bośnią w piłkę.
1: Sposób. Nie, z Niemcami w siatkówkę to sobie dajmy radę.
2: Bardziej ci chodzi o tą Bośnię i Hercegowinę. No dwa tak, na jednego, to nieuczciwe, tak?
1: Takich 22 wyjdzie na naszych 11. Nie mamy szans.
3: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
2: Dzisiaj niby jesteśmy jeden na jeden, ale jak na ciebie patrzę, to tak jak dwa do jednego.
1: Dla kogo? No powiedzmy, że jest remis ze wskazaniem na mnie. Niech będzie.
2: No dobrze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Yeah.

0: No z tym przeskakiwaniem, to już mamy ustalone, to tak nie do końca to może działać.
1: Ja bym na twoim, ja mam propozycję, żeby zamiast przeskakiwać przez mur...
0: Obejść.
1: Na przykład, nie? Może jest jakaś furtka gdzieś,
0: podkop można zrobić. Opcji dużo może
1: łatwiej,
0: być...
1: tak.
0: Tak, dużo łatwiej w niektórych przypadkach. 12 minut po 6, dzień dobry, emigranci za nami, za chwilę już Sarsa zagra, a my dzisiaj mamy piękny kolejny dzień.
1: 22 dzień września, to oznacza, że mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. Czym dzisiaj przyjechałeś?
0: Samochodem.
1: Pięknie dzisiaj zacząłeś świętowanie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy samochody swoje mają na przykład na warsztacie u mechanika. Dzisiaj możecie z czystym sumieniem wsiąść do komunikacji miejskiej. Podobno w niektórych miastach jest tak, że można za darmo autobusem sobie pojeździć.
0: Proszę bardzo.
1: A za darmo to jest bardzo dobra cena?
0: Bardzo.
1: Bardzo dobra cena, bo nie trzeba pieniędzy, a jak nie trzeba pieniędzy, to szef i podwyżki nie musi dawać.
0: A dzisiaj też jest dzień prośby o podwyżkę. To jest w ogóle takie święto, w ogóle dziwnie się nazywa. Dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: Tak, bo to chodzi o to, żebyś stanął przed lustrem, drogi pracowniku, spojrzał sobie w oczy i zastanowił się, czy ty naprawdę chcesz tej podwyżki.
0: I teraz my jesteśmy ciekawi, czy wy jak prosicie o podwyżkę, znaczy jak wyobrażacie sobie taką sytuację, że prosicie o podwyżkę, tak?
1: Tak.
0: To robicie to bardziej na twardo, czy bardziej na miękko?
1: Tak, czy gotujecie to tylko 5 minut,
0: tak,
1: czy 10 minut,
0: tak,
1: prawda?
0: I chcielibyśmy, żebyście, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Stajecie przed szefem, no i prosicie o tą podwyżkę, nie? I teraz, jeśli to jest na twardo, zademonstrujcie nam jak na twardo, tylko bez używania brzydkich słów.
1: Jeżeli na miękko, to też to zademonstrujcie. Najlepiej by było, gdybyście wzięli ze sobą telefon, poszli teraz do łazienki,
0: stanęli przed lustrem,
1: zadzwonili do nas na 726-826-826 i pokazali, jak się prosi o podwyżkę.
0: Tak, no. coś w tym stylu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ilu z was robi to na twardo, ilu na miękko.
2: SK2.
1: W łazience, pamiętajcie,
0: Messenger też mile wskazany, polecamy.

0: 20 minut po 6. To nie takie hop-siup się wydaje, nie?
1: No tak, poproszenie podwyżka.
0: No, że tak.
1: A propos tego, co właśnie przed chwilą mieliśmy, dostaliśmy na ucho, nie? Od Loki, że no, ty jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem, mówi szef do pracownika przychodzącego prosić po podwyżkę.
0: No ale jak my się mamy czuć, jak zawsze właśnie jest strach iść po tą podwyżkę? No i właśnie pytanie, no są hojracy, nie
1: jak
0: powiem.
1: Jak to robicie? No na twardo czy na miękko po prostu?
0: Odbieramy telefon, są hojracy.
2: Dzień dobry, ja podwyżkę tutaj chciałem.
0: No tak, słuchamy.
2: Właśnie ja tam już jadę do ciebie, szefie. Słuchaj, ja już jestem w samochodzie. Mhm. Ja wiem, gdzie to jest, ja już tam raz byłem, ja tam jadę po te podwyżki.
0: Ja tam raz byłem. No właśnie, raz byłeś, spóźniasz się do roboty. Jak ja mam ci podwyżkę dać? No, jak ci mam podwyżkę dać?
1: Oj, rozłączyło no, się.
0: Bardzo. Rozłączyło się, dobra, ale nie, fajna próba. Dziękujemy, to, no. Dziękujemy, kimkolwiek byłeś. Ale właśnie o to chodzi, to było tak, na twardo.
1: Tak,
0: było na twardo.
1: Szefie, daj podwyżkę! Ja tam raz byłem w tej pracy.
0: A może ktoś z was prosi na miękko? Już na twardo przykład mamy. Jeśli ktoś z was prosi na miękko, dajcie znać. 726-826-826 lub Messenger. SK2. A jakby ktoś nie wiedział, jak to jest na miękko, to zaczyna się na pewno od panda. Panda jest miękka, nie?
1: Taka puszysta.
0: Tak.

0: No, żebyście byli jak zwykle doinformowani z samego rana, mamy już prasę przed sobą i możemy o niej czytać.
1: Ja wiem, kto będzie dzisiaj świętował dzień bez samochodu.
0: A, no tak, gdzie przecież święto takie jest i może, a może to dlatego zrobiła,
1: chciała być przygotowana. Może dlatego to zrobiła, może tak.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie oczywiście, też oczywiście, przepraszam za oczywiście, bo to niekoniecznie
1: to jest
0: tak
1: oczywiste,
0: musi być.
1: Prawda?
0: Ale tak. No akurat, ale tak wypadło. Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja, wjechała w deszczu w bariery na trasie S7. Ale to nie koniec tej historii, bo można wjechać rowerem.
1: Tak.
0: Można wjechać maluchem.
1: Tak.
0: Można wjechać polonezem.
1: Tak.
0: No, mógłby tak wymieniać i wymieniać.
1: No mógłbyś. Jeszcze maluch, prawda? Jest, prawda,
0: tak,
1: duży
0: Trabant
1: Fiat.
0: Był, prawda, Trabant był, no, Wartburg.
1: Warszawa.
0: Warszawa była.
1: Wołga można.
0: Wołga była.
1: Zastawę pamiętam.
0: Zastawą tak. Mogła wjechać.
1: Zaporożec.
0: Tak. Dobra, starym Oplem też mogła.
1: Tak.
0: Jak już troszkę nowszy, no, niż tamto, co wymieniać.
1: Ewentualnie Volkswagen Golf, ale nie.
0: Albo 1.9 TDI też,
1: tak
0: tam
1: jest.
0: Z 96
1: roku.
0: Nie.
1: Ona
0: nie.
1: Nie.
0: Nie. Nie, nie, nie. Kinga Duda straciła panowanie nad autem marki Jaguar.
1: Proszę bardzo. I co, rozbiła Jaguara?
0: Rozbiła Jaguara. Poczekaj, bo nie wiem, bo to może gra słów jeszcze. Sprawdzę, tak się upewnię.
1: No nie, no.
0: Na której to stronie? Strona 3.
1: Jaguar,
0: poczekaj,
1: no.
0: Na stronie 3. No nie, jest no. Jaguar.
1: Widocznie pani Kinga nie miała wakacji, wybrała się na safari. No.
2: Peska 2.

0: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max.

0: D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorvin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorvin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września, Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kupi Bilecik i Biletyna.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: I co tam w pogodzie będzie dziś słychać? Czeka nas kolejny deszczowy dzień. Mam nadzieję, że będzie troszkę mniej padać niż wczoraj. Temperatura ciut wyższa, bo do 14 stopni maksymalnie. Zachmurzenie będzie spore, ale możliwe są chwile ze słońcem, także jest jakiś promyk nadziei. Że ta pogoda może jednak nie będzie taka najgorsza. A co na kieleckich ulicach? Powoli coraz więcej samochodów pojawia się w centrum i na obrzeżach naszego miasta, także tam delikatnie już może się korkować.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Zbliża się 6.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Szef MON miał jutro lecieć do Waszyngtonu. Jak przekazał resort, o zmianę terminu pilnie poprosili Amerykanie. Nowej daty jeszcze nie podano. Do USA pojadą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać o dalszej współpracy. Tragiczny wypadek podczas walki z pożarem w Kalifornii. Śmigłowiec gaśniczy rozbił się w Parku Narodowym Yosemite. Zginęło dwóch członków załogi. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Pożar, z którym walczyła załoga, objął już 1300 hektarów. Ogień udało się opanować w 15%. Miliony euro ukryte pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Pieniądze były schowane w mieszkaniu należącym do jednego z mafijnych klanów. Gotówka miała pochodzić głównie z handlu narkotykami, a w sprawie zatrzymano 34 osoby.

0: Wszystko no, mi wypada.
1: Tak, tak, coś tu jest, ale to nie teraz.
0: Niemożliwe, nie.
1: To nie teraz. Życzymy, żeby jak najdłużej tak i jest, jak najmłodziej. Tak.
0: Była ostatnio jakiś czas temu tutaj, no naprawdę. Ma jeszcze dużo przed sobą.
1: To prawda. A teraz cofamy się, nie w rozwoju, tylko w czasie.
0: Może
1: 2009 rok, czyli kącik odkurzający.
0: 22 września 2009 roku w serwisie nowiny24.pl pojawił się artykuł o sytuacji Starnobrzega z takim oto nagłówkiem.
1: Zatruł się grzybami, nie umarł, bo wypił pół litra.
0: Proszę bardzo, no i to się nazywa polska medycyna alternatywna, bo każdy doświadczony grzybarz wie, że trzeba mieć przy sobie polską apteczkę.
1: Czyli piersiówkę pierwszej pomocy. Eska 2.

0: przygrywa. Za chwilę Kamil Bednarek z panem Mateo, a my o nie naszych, waszych
1: sposobach na podwyżkę, no bo dzisiaj świętujemy oczywiście. Mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I z tej okazji pytamy was, jak to zrobić.
0: Czy na miękko, czy na twardo? Dwa rodzaje, jakby już dwa obozy będą przedstawione u nas, bo na twardo już było. Teraz takie, chociaż to jest takie bardziej rzetelne niż na miękko, bym powiedział, to taki trzeci rodzaj. To posłuchajmy tego takiego bardziej na miękko.
2: Witam serdecznie. Podwyżkę trzeba delikatnie. Nie chcę, że iść do szefa, że ja chcę więcej zarabiać. Tylko bo w swojej szefie, ja chcę to samo, tylko częściej, przykładowo raz w tygodniu, zamiast raz w miesiąc.
0: Czyli zamienić
1: z pierwszego na
0: pierwszego, dziesiątego, 21 i 30, tak?
1: Tak jest, no i szef też powie, że no, posłuchaj, ja ci mogę dać więcej, jak będzie szczęście, no to się wszystko łączy. To się wszystko łączy ze sobą. Niestety tak to działa. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje...
0: Śmiało.
1: Tak, to możecie. No,
0: znacie tak, nasze wszystkie dane. Tam, proszę.
1: Tak. SK2.
3: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu. Każda chwila siłą, gdy braknie...

0: Ewentualnie można też stówę zdobyć w Radiu SK2. Nasza nowa zabawa, druga odsłona tej zabawy po siódmej, ściemnia się w SC2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Już teraz można się zgłaszać do tej zabawy i będziecie śledzić, kto ściemnia, a kto prawdę mówi.
0: Tak, jak ktoś z was jest dobry w ściemnianiu albo w rozszyfrowywaniu nawet ściem, no to bardzo serdecznie zapraszamy, żeby poznać, czy jesteście w tym dobrzy. Dzisiaj zgłoście się jakąś ściemą. SK2

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
7: Co tak powtarzasz?
6: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 000 mniej.
7: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
6: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
8: I po klamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dzień dobry, Wiktoria Kmicik. Sprawdzam, co na kieleckich ulicach. Tu dzieje się już coraz więcej. Większy ruch mamy w centrum, na obrzeżach naszego miasta również, także trasy wlotowo-wylotowe mogą się delikatnie korkować. Poza tym oczywiście ulica Łódzka 1 Maja czy ulica Krakowska. A co w pogodzie w Kielcach? Dzisiaj temperatura maksymalnie do 14 stopni. Poza tym trochę słońca nad Kielcami się pojawi, ale większość dnia będzie raczej pochmurna, ciśnienie delikatnie podwyższe.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas wizyty w Nowym Jorku odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał Mateusz Chłystun.
12: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
13: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
12: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
11: Nowe informacje w głośnym procesie Sebastiana M. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci odtwarzali przebieg tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 3 lata temu. Więcej o tym Rafał Różycki.
14: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
15: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
14: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
15: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
14: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
11: 7 października odbędzie się kolejna rozprawa, wtedy zaplanowano mowy końcowe. Sąd przedłużył też areszt tymczasowy Sebastiana M. do 1 lutego. Załamanie pogody w Tatrach i trudne warunki na szlakach. Na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu. Na poprawę pogody trzeba poczekać do przyszłego tygodnia.
16: SK2 Sport.
11: Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Niemcy. Polacy bronią tytułu wywalczonego 2 lata temu. Obie drużyny dobrze się znają. Wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Mai Chwalińskiej. Polka wygrała pierwszy mecz turnieju WTA w Singapurze. W 2 setach pokonała rywalkę ze Słowacji. Dziś pozna przeciwniczkę w 1/8 finału. Zagra też w deblu w parze z utytułowaną Czeszką.
8: 3 minuty prawie po 7. A propos Polaków i Niemców, dzisiejszy mecz o godzinie 18:00. W prasie piękny nagłówek. Powiedzcie Niemcom Auf Wiedersehen!
16: Ale z odpowiednim akcentem. Jeszcze raz,
8: ćwiczymy. Auf Wiedersehen!
16: Auf Wiedersehen!
8: Auf Wiedersehen! O, dobrze. Auf Wiedersehen!
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: A od nas macie w gratisie Guten Morgen.
8: Butem w mordę?
16: Mniej więcej.
8: Czyli nie, no, dzień dobra, dobry.
16: Wracamy
8: dzień dobry.
16: Z Berlina do Warszawy,
8: tak,
16: jedziemy.
8: Tak, no. Warszawa, T-Love, u nas 100% polskiej muzyki.

0: Mieszane uczucia mam. 10 minut po 7.
1: No ale no co poradzisz, jak takie elity mamy, no?
0: No takie elity, no elity.
1: No, no pan doktor.
0: No w sumie tak, z tytułu. Nie, on jeszcze studiuje.
1: No ale idziesz do niego i mówisz, panie doktorze.
0: No tak, w sumie tak. No, co, że tu doktorze. Mnie boli i tam nie boli.
1: Tam jest szczyka, tutaj wie
0: no,
1: pan.
0: No ale tak, żeby lekarz takie słowa...
1: No takie słowa, no przecież te lekarze znają inne, gorsze słowa, prawda?
0: Naprawdę?
1: O kogo chodzi? Pan Dawid Kacprzyk, pewnie no. Kojarzycie, to jest jeden z bohaterów głośnej sprawy Warszawskiego Szpitala Południowego.
0: Już przyjmuje z powrotem.
1: Tak,
0: w szpitalu. Szpitalu czy tam przychodni.
1: Dziennikarz kanału Zero postanowił się do niego wybrać incognito.
0: Że go niby boli.
1: Że go niby tu boli, tu go szczyka. No jak się go podpytał o tą aferę i tak mówi, no i co pan o tej aferze myśli, prawda?
0: No i
1: a
0: co?
1: Pan doktor, no, wykształcony człowiek.
0: No, no i powtórzysz to?
1: Cytuję.
0: A, to cytat to możesz,
1: cytat,
0: tak?
1: Tak mogę, no. Tak. Pan doktor komentuje całą aferę w sposób bardzo przejrzysty. Mam to w dupie. Tak powiedział pan doktor.
0: To
1: tak
0: się nie godzi.
1: Czyli tak powiedział, to jest nie to nie moje
0: brzydko,
1: słowa, to
0: ale
1: jego
0: to brzydko,
1: słowa.
0: To brzydko. I on tak do niby pacjenta powiedział.
1: Do pacjenta tak powiedział,
0: to
1: pokazał.
0: Ja myślę, że pan doktor Dawid pomylił pacjenta z, chyba z proktologiem.
1: Mógł, tak, weźmiemy tutaj w obronę pana doktora, bo jednak trzeba przyznać, że są takie sytuacje, że rzeczywiście można tam mieć aferę.
0: A, że na tam? Przykład, tak. Nie, to ja nie mów na przykład, nie mów na przykład, nie mów.
2: SK2.
0: Ja wiem, jakie ty możesz mieć afery tam. No, ja wiem, co ty jesz, gdzieś ty był, coś ty robił. 11,5 minuty po 7. Zostawmy ten temat.
1: Dobra, to się wypika, no.
0: Zostawmy ten temat. Stachurski już teraz. Za chwilę Oskar Sims.

0: 17 minut po 7. Pora na nasz nowy show, nową zagadkę.
1: Posłuchajcie, no
0: nową
1: robi się
0: zabawę.
1: Jasno. Robi się jasno, więc co? No.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Taki paradoksik malutki. Dobrze, z nami już teraz Arek. Dzień dobry.
3: No witam.
0: No witam. Areczku, zasady są proste. Ktoś ściemnia. I teraz tak. Albo Jarząbek będzie ściemniał, albo

0: Ja będę ściemniał, możemy też obydwaj ściemniać.
1: Tak, zawsze ściema jakaś jest, pytanie tylko, kto ściemnia.
0: Musisz odgadnąć, kto ściemnia. Czy Jarząbek, czy Wajda, czy Jarząbek i Wajda. Tak. Są trzy opcje, inaczej się nie da. No to najpierw Jarząbek coś powie.
1: Tak, uwaga.
0: A potem ja coś powiem, a potem masz 3 sekundy po zadaniu pytania, kto ściemnia, na udzielenie odpowiedzi, dobra?
2: Tak.
0: Wygrasz, to masz stówę, nie, to
1: masz
0: coś
1: prezenty.
0: Innego.
1: No właśnie, coś znajdziemy zawsze. Dobra, to ja, Jarząbek, czytam pierwsze. Uwaga. Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa.
0: Teraz czytam ja, Wajda. Truskawka była podawana już na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Kto ściemnia?
2: Obaj.
0: Dobra. Słowo się rzekło.
1: Słowo się rzekło, kubyłka
0: się
1: u płotu.
0: Rzekło, kubyłka u płotu. Sprawdzamy. Ściemniałem ja, Wajda.
1: Tak, rzeczywiście, truskawka nie była podawana na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Dlaczego? Ano dlatego, że truskawka została stworzona w laboratorium w XVIII wieku, a król Kazimierz żył przecież w wieku XIV. No.
0: To było akurat trudne.
1: Prawdą jest to, że Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa, bo budowę piramid ukończono w 2560 roku przed naszą erą, a Kleopatra żyła około 30 roku przed naszą erą. Lądowanie człowieka na Księżycu to był rok 69.
0: Proszę bardzo. Może się dzisiaj nauczyć? Arek, nagrody piękne wysyłamy od Radia SK2. Nie będzie to stuwa. Wyślemy jakiś
1: piękne
0: drobny
1: nagrody.
0: Prezencik. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Wszystkiego tak, dobrego, Arek. Dzięki za dziś. Jutro kolejna ściema. Szykujcie się, jak już się zaznajomiliście z tą naszą zabawą.
1: Se kupcie.
0: Tak. I się douczcie i wtedy stówę ktoś codziennie będzie zgarniał.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Oj, o tym, że Life is Brutal się przekonują niektórzy rodzice, jak przychodzi płacić za to, co dzieciaki gdzieś tam zmalują albo zaklikają w internetach.
1: To jest nieprawdopodobny. Internet pisze o 9-latku, który wydał, przynajmniej miał wydać, bo takie krążą słuchy, 118 tysięcy dolarów na reklamę na YouTubie. I uwaga, jak on za to zapłacił? No jak to jak? No kartą ojca.
0: Chodzi o to, że na początku, bo chłopak sobie założył swój kanał, prawda? Chciał mieć więcej tych subów, prawda? No i na początku tata, daj na suba, bo tam się co zapłaci się za reklamę.
1: To się ściąga.
0: Będę miał suba, jak zapłacę, nie? I tata powiedział, synek, masz tu kartę, na tej karcie jest 20 dolców i nie ma więcej. Po prostu z pustego Szalomon nie naleje.
1: Masz wziąć 20 dolców i koniec, i ani centa więcej, ale chłopakowi tak bardzo spodobało się to nabijanie subów, że wziął troszkę więcej niż te 20 dolców.
0: Delikatnie więcej.
1: Nie dużo więcej.
0: Tylko 118 tysięcy dolarów.
1: I ojciec się wkurzył, jest afera na cały internet i teraz w ogóle chłopak będzie musiał oddać kasę, z kieszonkowego chyba.
0: Tylko pytanie, skąd to kieszonkowe weźmie?
1: Tak, to z kieszeni, no taty.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość.

0: Uwielbiam super ceny.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz Domaszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Tylko do 13-14 stopni maksymalnie dzisiaj w Kielcach, więcej raczej na termometrze nie zobaczymy. Jeśli chodzi o opady deszczu, to one dzisiaj będą się pojawiać. Myślę, że tak niespodziewanie, także parasolka na pewno nam się jeszcze dziś przyda. A na kieleckich ulicach już ruch nam się naprawdę rozkręcił. Przede wszystkim w centrum, na obrzeżach naszego miasta i standardowo na tej łódzkiej jesienowej też postoicie, a lepiej w ciągu dnia omijać szerokim łukiem, jeśli tylko się da.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na Krajowej 7 koło Skarżyska Kamiennej. Ciężarówka z naczepą wypadła z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby kierują kierowców na objazd Starą Siódemką. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dziś nie trzeba płacić za komunikację. Z okazji Dnia Bez Samochodu w wielu polskich miastach można za darmo korzystać z autobusów, tramwajów i innych środków transportu publicznego. W Warszawie bez biletu pojedziemy m.in. autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką. Jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Specjalne kapsuły ze szczepionką są zrzucane z samolotów, ale część z nich będzie też wykładana ręcznie. Weterynarze apelują, aby nie dotykać szczepionek. Lisy wyczują zapach człowieka i mogą ich nie zjeść.

0: To się śmiesza, głupi do sera.
1: Kącik kot kurzający, to teraz na to pora. Na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli 22 września, ale nie tego roku. Nie 2026. Przynajmniej 6, musi być 2025, 7, ale idziemy jeszcze dalej. 25. No, policzyłeś w końcu?
0: 45 lat temu.
1: No nie, gdzie?
0: Blisko, dobra, blisko.
2: Ja już strzeliłem pierwsze dwie cyfry, które mi przyszły do głowy.
1: 2009 rok, mój drogi. No, to jest będzie. 17 lat temu.
0: Posłuchajcie, były ksiądz napadł na bank. Na 2 miesiące sąd aresztował 37-letniego księdza Norberta J.
1: Byłego.
0: Byłego, tu jest napisane, tak. Byłego księdza Norberta J., który napadł na agencję banku PKO w Szamodułach w Wielkopolsce. Mężczyzna steroryzował kasjerkę nożem,

0: i uciekł ze skradzionymi kilkoma tysiącami złotych, pisał portal WP 22 września 2009 roku. Dziękuję.
1: To od początku nie mogło się udać.
0: Dlaczego?
1: To był były ksiądz.
0: No.
1: Były ksiądz napada na bank.
0: Tak.
1: I kradnie kilka tysięcy złotych.
0: No.
1: Przecież policja miała go jak na tacy. Polska 2.

0: No, a propos właśnie, Gotham City.
1: To tam gdzieś koło Nowego Jorku.
0: Tam Batman i te sprawy, tak mi się kojarzy.
1: Batman i Robin na randki chodzili.
0: W każdym razie,
1: posłuchajcie.
0: W Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych. Będzie gdzieś koło Gotham, nie wiemy. Taki drogi chleb, że ocie choroba.
1: 60 dolców za bochenek, dalibyście. 60 dolców, to poczekaj, tak przeliczymy sobie, po jest dolar.
0: 260 złotych. Ale
1: 230
0: poczekaj,
1: złotych,
0: nie, no bo tam taki drogi chleb jest, że można kupić na przykład połówkę chleba za 30 dolarów.
1: Albo ćwiartkę.
0: Ćwiartkę, no. To bym przyjął.
1: I to jest właśnie, chleba. To nas łączy z Amerykanami, prawda?
0: Że ćwiarteczkę.
1: Też na ćwiarteczki bym.
0: No, 15 tak. dolarów taka ćwiarteczka
1: ale
0: chleba.
1: Ale myślicie, że co? Że co to jest za chleb? Jakiś taki wybuchowy chleb, wspaniały, nie, chleb, ze złota chleb.
0: Nie, to zwykły chleb.
1: To jest zwykły chleb.
0: Zwykły
1: tak
0: chleb.
1: Jest.
0: To nie jest jakiś substytut chleba.
1: Mąka,
0: to jest
1: woda, chleb. Sól i 24 godziny fermentacji.
0: Zwykły chleb.
1: U nas mówimy na to chleb na zakwasie.
0: Dobry.
1: No, dobry chleb.

0: a tam po 6 dych idzie. No. Nie wiem, 6 dych to jest dużo, moim zdaniem.
1: Nie przekonany jesteś.
0: Nie jestem przekonany do tego biznesu. Moim zdaniem z tej mąki chleba nie będzie jednak.
1: No. Pieczywo takie drogie, że o, wiecie, no. Trzeba jeść bułkę przez bibułkę.
2: SK2.

0: dajemy wam też znaki. Tylko Ignacy, my też potrafimy dawać znaki, na przykład takie, że po 8 państwa miasta.
1: I tym razem nie będziemy ściemniać, tym razem będziemy was odpytywać z wiedzy o wszystkim. 726-826-826 albo Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko pamiętajcie, po raz kolejny powtarzam, jak mantrę. To jest takie wyryte w kamieniu 10 przykazań waszych. Przykazanie pierwsze, podaj swój numer.
0: Tak, na Messengerze. A zawsze jest jakiś sposób na zgłaszanie się. Dzisiaj chcielibyśmy, żebyście dokończyli zdanie. Jestem królem i tutaj czego? Na przykład.
1: Albo kogo.
0: Albo kogo. Jestem królem? No, no i właśnie.
1: No i właśnie. Karol zaraz zadzwoni do ciebie. Tylko te pytanie, który?
2: SK2. SK2. 100%.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: I pora sprawdzić, co się dzieje na kieleckich ulicach, ale na początku ostrzegam kierowcy, na ulicach jest ślisko, także noga z gazu, nie szarżujcie. A postoicie na ulicy Łódzkiej oczywiście, Jesionowej, Zagdańskiej czy 1 Maja duży ruch jest w ścisłym centrum, Tarnowskiej czy na ulicy Pakosz. A jak sytuacja z pogodą, niestety dzisiaj czeka nas jeszcze deszczowy dzień w Kielcach. Temperatura maksymalnie do 13-14 stopni, ciśnienie podwyższone, zachmurzenie będzie spore, ale słońce też będzie się pojawiać.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nagła zmiana planów w sprawie wizyty szefa MON w USA. Władysław Kosiniak-Kamysz nie poleci jutro do Waszyngtonu. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród tematów rozmów była stała baza armii USA w Polsce. Decyzję o przełożeniu wizyty skomentowały już oba resorty obrony. Z tym tematem Michał Rawa.
7: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
6: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
9: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
8: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
10: Dokładnie. Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
8: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
6: Nauczą się m.in. jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Już niedługo 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie studia dronowe. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka. Studenci poznają też zasady obsługi i eksploatacji takich systemów.
11: Sport.
6: Polscy siatkarze grają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Nasi rywale w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię. Początek meczu o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
12: Trzy minuty po ósmej.
13: Chciałem powiedzieć, że szybciej do mety dojadą w takim razie, jak skrócą ten dystans, nie?
12: Tak.
13: No. Tak więc jest nieważne, czy skracacie dystans, czy może go sobie wydłużacie z kolegą z pracy albo z koleżanką. Wszystkim wam życzymy dobrego
12: dnia.
13: Ja
12: chciałem powiedzieć, że dystans do jesieni już jest całkiem mały.
13: Ojej.
12: 2:06. Wyczytałem. 2:06. A to dziś w nocy. Początek kalendarzowej astronomicznej.
13: To już?
12: Tak, tak. 2:06. Zostało kilka godzin.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: SK2. To z liścia dostałem teraz.
12: Dokładnie 6 plus 12, 18 godzin. Za 18 godzin i 3 minuty będzie jesień.
13: I teraz pytanie, czy mamy płakać, czy się cieszyć? Bo niby, że złota polska jesień, prawda? Ale jak patrzę do portfela, to ani jednej złotówki nie widzę.

0: kolorowo to jest przez cały czas i będzie, przypominamy, jutro pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni, równonoc, i będzie się robiło kolorowo na drzewach, ale nie tylko. Kolorowo także w sytuacji geopolitycznej. No. Na przykład Radosław Sikorski, to jest minister tych zagranicznych spraw, nie?
1: No i wicepremier przy okazji, no, prawda?
0: On ma ofertę dla Trumpa, dla Donalda Trumpa.
1: Cóż on może zaoferować panu
0: Nasz
1: Donaldowi?
0: Nasz wicepremier mówi, że jeżeli Trump honorowo zakończy wojnę na Ukrainie, to Sikorski nominuje go. Nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Ładnie. Bardzo ładne zachowanie, ale ja osobiście byłbym ostrożny z tymi nominacjami. Ja akurat jestem z tych czasów, kiedy, wiecie, jak ktoś kogoś nominował do czegoś, to wiecie, jak to się kończyło.
2: Musisz opuścić dom wielkiego brata.
3: Eska.

0: Ciekawy jestem, kto dzisiaj tak pozamiata, że...
1: Ten, kto ma miotłę.
0: No tak, to tak, że zgarnie wszystko.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Akurat dzisiaj ta, która ma miotłę.
0: Tak, dwie panie, dwie panie.
1: Renata i Małgorzata.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć. Pozamiata oczywiście ta, która ma szybkość w języku, bo to 20 sekund tylko na to, żeby odpowiadać na kategorię, na tę literę, która się wylosuje z koła, jak sobie wybierzecie w prawo czy w lewo. Nie można pomijać żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko... Wróć. Czy wszystko jasne?
5: Jasne. Jasne.
0: Dobra, jasne. Dobrze. Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: Tylko nie zepsuj koła. O.
1: Jeszcze delikatnie to robię. Zobacz, ja smyrnąłem ją, ono co strasznie lubi. Kręci się.
0: No i Renia. Tam to nie było. Możesz sobie, Reniu wybrać literkę.
1: Ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć.
0: No, dawaj.
1: No.
5: P. Poproszę.
0: No to O czy P?
5: P.
0: P. Bo powiedziałeś tak, O...
1: P. Dwóch nie można.
0: Dobra, litera P, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Poznań.
1: Znana postać.
5: Piotr Żyła.
1: Roślina.

0: Pelargonia.
1: Kolor?
0: Pomarańczowy.
1: Zawód?
0: Policjant.
1: Samochód?
0: Peugeot.
1: Imię?
0: Piotr.
2: No, imię zaliczamy jeszcze, bo już następna kategoria by się nie zmieściła.
1: Co tak żeś kręcił głową?
2: Co, ja kręciłem coś
1: głową? Tak, żeś, tak, żeś,
2: ja?
1: Tak, żeś na Piotrka żyłe.
2: Ja?
1: No.
2: No, to kiwnięcie było.
1: A.
2: No.
1: No dobra,
2: kiwnięcie
1: myślałem,
2: było,
1: że nie znasz.
2: Garbik, fajeczka i lecimy, myślałem, to było tak, nie?
1: Myślałem, że to tylko mały szomania.
2: Osiem punktów, no osiem dobrze. Punktów, Renia bez zastrzeżeń.
1: Tak.
2: Małgosiu, w prawo, w lewo?
3: No to niech będzie w lewo.
2: W lewo, proszę bardzo. A teraz sam tobie mówiłem, żebyś nie psuł koła, ja mocno zakręciłem.
1: Prawdopodobne.
2: I zepsuję zaraz. Urwię następnemu. 8 punktów do przebicia, Gosiu, a literkę tak? Masz. Prawie też by był joker, ale jednak się zatrzymało o jedno oczko wcześniej.
1: Znana ci literka.
2: Znana ci litera, litera M jak mama. M jak mama, 20 sekund, uwaga, państwo.
3: Malediwy.
2: Miasto.
3: Mikołajów.
2: Tytuł filmu.
3: Tytuł filmu. M jak miłość.
2: Imię.
3: Małgorzata.
2: Roślina.
3: Majeranek.
2: Potrawa.
1: No.
2: No już no, będzie no, po czasie.
1: Nie, nie, czy...
2: Ale możesz no, odpowiedzieć. No, jak wiesz no, jakąś potrawę.
1: No, no, no. No,
3: nie, nie.
1: Na M, no, no co może być na M?
2: Makaron ze serem.
1: Na przykład.
2: Dobra. Na przykład. Nie, ja to lubiłem. Raz, ze serem jeszcze powiedziałem, tak jak moja mama mówiła. Makaron z serem i z tym jogurcikiem jakimś albo o, coś. No.
1: Rozpływa się
2: z truskawkami, smak lata.
1: Podliczyliśmy i tak. Małgosia, odpowiedziałaś na piątkę, można powiedzieć.
2: Tak,
1: naprawdę.
2: A Mikołajów?
1: No, oczywiście, miasto na Ukrainie.
2: Tak?
1: Tak, sprawdziłeś. A Malediwy? Kraj w Azji Południowej.
2: No, ale Malediwy to wyspy, nie?
1: No, ale
2: a
1: kraj.
2: Wiecie, że Malediwy się składają z 1190 wysp?
1: Naprawdę? Jaki no. Ty jesteś mądry.
2: Nie, ostatnio czytałem synkowi i tak
1: o
2: było.
1: Malediwach.
2: O Malediwach.
1: No dobra, będzie w takim
2: z 1100, razie. Chyba, że o czymś innym to było, ale nie, z 1190 wysp. Dobra, taka ciekawostka. 8 do...
1: 5.
2: Dla...
1: Renaty.
2: Czyli Renia zgarnia prezent marzeń.
3: Super, dzięki.
1: Proszę.
2: Do Gosi nagrody pocieszenia. Dziewczyny, drogie panie, w zasadzie wszystkiego dobrego. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
1: Tak.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

0: 24 minuty po 8. Słuchajcie, chciałem sprawdzić, czy nie wprowadziłem was w błąd, czy mi to się gdzieś nie pomyliło, ale pomyliłem się o dwie wyspy. Mhm. Bo powiedziałem wam, że Malediwy składają się z około 1190 wysp, czy tam, czy powiedziałem 1090?
1: To właśnie już nie
0: jak
1: wiem,
0: się, jak powiedziałem 1090, to się pomyliłem o 102 wyspy. Jak powiedziałem 1190, to się pomyliłem o dwie wyspy.
1: Tak czy inaczej, ja pozazdrościłem swojemu zacnemu koledze tym, że zaimponował państwu, więc ja też chciałbym czymś zaimponować.
0: Zaimponuj miastu.
1: Właśnie tak. Przygotowałem ciekawostkę o Tarnobrzegu.
0: Proszę.
1: Kiedyś był światową potęgą wydobycia siarki, a dzisiaj słynie z ogromnego jeziora z krystalicznie czystą wodą. Proszę bardzo. No. Ładnie. I tak można lać wodę przez cały dzień, prawda? Można jeszcze o Mińsku Mazowieckim zaraz coś przygotuję, o Wołominie, o Pruszkowie. No, to wszyscy wiemy.
0: Mam nadzieję, że przyjdziesz jutro do pracy.

0: Reklama.
1: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

0: Złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Niestety pogoda w Kielcach dziś nie będzie zachwycać. Przelotne opady deszczu przez cały dzień nas dziś niestety czekają. Poza tym temperatura maksymalnie do 13-14 stopni. Zachmurzenie spore, ale chwile ze słońce też się na szczęście pojawią. Ale w kolejnych dniach będzie tylko lepiej i żyjmy właśnie z tą nadzieją. A jeśli chodzi o kieleckie ulice, to bardzo dużo się dzieje. Oczywiście na Łódzkiej 1 maja w ścisłym centrum na obrzeżach naszego miasta czy na ulicy Pakosz.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 m2 hali, dwa sortowniki i 20 ton granulatu z recyklingu. W środku byli dwaj pracownicy, obaj zdążyli się ewakuować.
9: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
8: Mówi Jędrzej Pawlak z wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi. Utrudnienia na S12 w Lubelskiem mogą potrwać do 9:00. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Alert RCB dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Służby apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.

0: Tchnący Dawid, czyli Dawid Kwiatkowski.
1: Myślałem, że ja, bo dzisiaj się wyperfumiłem, ale to nie o mnie chodzi. No dobrze, dobrze, niech będzie. 21 minut do 9, pora na nasz kącik odkurzający, czyli newsy sprzed lat, tylko u nas takie nieświeże.
0: Tak, tak, znaczy słuchajcie, lubimy sfermentowane rzeczy, tak, no co tobie tak, dużo tak, mówisz, tak, prawda?
1: Tak. A
0: no.
1: I czasami z sentymentem można coś przeczytać tak. W prasie. 22 września dzisiaj 2010 roku.
0: No to lecimy w takim razie.
1: Pisano tak. Brak podwyżek, planowane zwolnienia i zła polityka rządu. To zarzuty pracowników budżetówki, którzy zjeżdżają na demonstrację do Warszawy. Protestować może kilka tysięcy osób. Policjanci, strażacy, urzędnicy skarbowi, pracownicy urzędów centralnych będą demonstrować przed Ministerstwem Finansów i Sejmem. Tak pisała Rzeczpospolita 22 września 2010 roku.
0: A ja przypominam, że to jest artykuł z przeszłości, chociaż równie dobrze mógłby brzmieć jak artykuł z przyszłości.

0: Gosia Andrzejewicz, 10 minut zostało do 9. Kolejny telefon, znaczy głosówka.
1: Cholera, szefie, potrzebuję tej podwyżki. Nigdy się do pracy nie spóźniam. Zostaję na nadgodziny. Codziennie dojeżdżam samochodem, a paliwo drogie. Dzieci też potrzebują. Hej.
0: Bo to dzień ćwiczenia przed lustrem, podwyżki i płacy.
2: Prośba o podwyżek, tak. Podwyżki. W ogóle dzieci potrzebują podwyżki od twojego szefa? Co to jest za firma?
0: To może jest jakaś rodzinna firma, wiesz, to może być na przykład spółka Skarbu Państwa.
2: A, czyli zadzwonił do nas ktoś z PSL-u. No to pozdrawiamy.

0: Zapraszamy was na wtorkowe randewu po waszych miastach. W sensie, jak ktoś ma na 9 do roboty, to szybkie randewu, 5 minut musi randewu do roboty.
1: Ale nie samochodem, bo dzisiaj dzień bez samochodów.
0: A, no to rowerem, hulajnogą. Albo jest dzień nosorożca, więc skoro jest dzień bez samochodu, samochodem nie wolno, a jest dzień nosorożca, to znaczy, że na nosorożcu
1: tak?
0: Wolno.
1: Tylko uważajcie, bo na nosorożcu też nie wiadomo, co kryje się za rogiem. SK2

0: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
1: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Minsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz Domaszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Spory ruch mamy na kieleckich ulicach. Przede wszystkim na Łódzkiej 1 Maja, Zagnańskiej, na Alei Solidarności też możecie chwilkę postać. Nieźle nam się korkuje ulica Żelazna Żytnia czy ulica Pakoszy, także jeszcze szybko nie przyjedziecie przez miasto. Sprawdzę jeszcze, co dziś w pogodzie w Kielcach. Dziś niestety kolejny w Kielcach deszczowy dzień. Temperatura też nie za wysoka, 13-14 stopni maksymalnie, także parasolki, cieplejsze bluzy, kurtki na pewno się przydadzą.
9: Sponsorem programu był właściciel marek dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Chodzi o 52-latka zatrzymanego w sprawie strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. W niedzielę w pobliżu lasu znaleziono dwóch postrzelonych mężczyzn. 36-latek był ranny w nogę, a 44-latek w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Według prokuratury sprawca w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
12: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
11: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego skierował pismo do Karola Nawrockiego. Jego treść opublikował w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Mateusz Chłystun.
13: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
11: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Auto można zostawić w domu i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ta w wielu miastach jest dziś bezpłatna.
14: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
11: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Za darmo można też korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
10: K2 News. Kielce. Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Brak pieniędzy z NFZ paraliżuje leczenie w regionie. Dług wobec świętokrzyskich placówek medycznych przekroczył już 86 milionów złotych. Mimo że upały dały nam już o sobie zapomnieć, powinniśmy pamiętać o nawodnieniu organizmu, mówi Anna Kałuża, dietetyk kliniczny z Kielc.
15: Gdy już nadejdą trochę bardziej mroźne poranki czy też wieczory, no to ta skóra faktycznie może się dużo bardziej wysuszać. Powinniśmy jak najbardziej pamiętać o tej wodzie.
10: Warto też pamiętać o kiszonkach, szczególnie o zakwasie buraczanym, który jest naturalnym probiotykiem.
16: 3 minuty po godzinie 9. Dawno o takiej porze mnie tutaj nie było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. No ale właśnie, jak tam wasz poniedziałek? To znaczy wtorek, tak? Dzisiaj mamy wtorek, prawda, Paulinko?
17: Jest wtorek.
16: A, to już, tak. Już wtorek. Jak tam wasz wtorek? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. U mnie to pasmo nieustających sukcesów. Tak, to tylko sarkazm.

0: Paula i od dziś, tak wam gramy 20 minut po godzinie 9. Ja wiem, wtorek dla jednych to może być bardzo dobry dzień, dla innych nieco gorszy. No ja zaczęłam poranek od tego, że po wyjściu z domu od razu wylałam na siebie całą kawę, mam białą bluzkę, więc tak, wiecie, jak dzisiaj wyglądam. Ale uwaga, Jacek na linii, bo ja pytam was, jak wygląda wasz wtorek? Halo Jacku. Wtorkiem.
1: Ale mi zostało już tylko 6 dni do urlopu. I będę się wygrzebał.
0: I to się nazywa plan idealny. Jeśli zostało ci 6 dni do urlopu, no to patrząc, no to zaczynasz urlop 28 września. Jeszcze 6 dni, no to razem odliczamy do urlopu, bo ja też odliczam. A co u was? Dajcie znać, jak wygląda wasz wtorek, jak zaczął się ten wasz poranek, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Baj mi i co mi panie dasz już teraz w Radio

0: Depres, bo ja cię kocham. 36 minut po godzinie 9 w Radiu SK2. My gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów. No i pytamy też, jak tam wasz wtorek, jak wasz poranek. No i no, odezwała się do nas Monika, u mnie nie najlepiej. Jeździłam na rezerwie i okazało się, że w końcu paliwa zabrakło. Tak, że samochód stanął. Stoję i czekam na awaryjnych, chyba muszę wziąć tak zwaną użetę. Czyli urlop na żądanie. Monika, ja wiem, jest ciężko, no bo człowiek nie pomyślał, nie zatankował. My kobiety zazwyczaj mamy z tym duży problem, ale są też plusy. Ty już dzisiaj do pracy nie musisz iść i możesz słuchać Radia SK2 w domu.
1: SK2. Reklama.
2: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
3: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I pory

0: co ta dziewczyna robi w Czechach. Wyprzedaje stadiony, robi wielkie show, ale spokojnie. Będzie też w Polsce już w kwietniu. Ewa Farna i Znak. Tak, kończymy godzinę 9:00. O 10:00 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 9:00, po 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. nowość od Sylwii Grzeszczak, numer Mango.
1: Reklama.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: I sprawdzę, co na kieleckich ulicach. Muszę przyznać, że się rozluźniło, drodzy kierowcy. Korkuje się oczywiście wciąż ulica 1 Maja, Łódzka, ulica Pakosz i może miejscami ulica Warszawska, ale poza tym jest całkiem, całkiem. A co w pogodzie w Kielcach? Tutaj bez większych zmian przez cały dzień możemy się spodziewać przelotnego deszczu. Temperatura maksymalnie 13-14 stopni, więcej niestety nie zobaczymy. Może też momentami mocniej troszkę powiać.
13: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2. 17-latek zatrzymany przez ABW miał planować zamach. Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał należeć do neonazistowskich i ekstremistycznych grup. To kolejny nastolatek zatrzymany w tej sprawie, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
14: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób.

0: planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
1: A to nie jedyny groźny incydent w ostatnim czasie. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tego tematu będziemy wracać. Trump i Zełenski spotkają się dziś w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydenci poruszą też kwestię energetyczną. Spotkanie zaplanowano na kwadrans po 19 czasu polskiego. Więcej na ten temat nasz ukraiński korespondent Ołechy Biłecki.
2: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Szczecinianie w większości zaskoczeni darmową komunikacją miejską. To przy okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
3: O, nie wiedziałem.
4: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
5: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
6: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
5: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
1: A kasowniki będą wyłączone do godziny 23.59.
7: SK2 News, Kielce.
8: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Wysokie zwycięstwo industrii w hali Legionów. Kielczanie wygrali z MMTS Kwidzyn 39-22, mówi Piotr Jarosiewicz, zawodnik industrii.
9: Jak robiliśmy to, co trener chciał, wszystko pięknie wychodziło. Gdy ktoś zapomniał albo troszkę rozluźnił się, to były problemy. Trener powiedział kilka mocniejszych słów i wszyscy zaczęli robić to, co mieliśmy robić, takie były założenia.
8: Już w niedzielę starcie z Ostrowią Ostrów w Wielkopolski. Ponad 10 tysięcy pierwszoklasistów z regionu otrzyma edukacyjne kolorowanki w ramach akcji Jesteśmy Bezpieczni na Drodze.
10: 10:03 i ja sobie zdałam sprawę, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. Już od jutra prawdziwa jesień kalendarzowa, co czuć zresztą w powietrzu. Mam nadzieję, że nasze najlepsze polskie hity sprawią, że wy jednak tej jesieni nie poczujecie i że ona będzie bardzo przyjemna. A takie będę wam grała na dobry początek. Dawid Podsiadło i Tazosy, Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK

0: 18 minut po 10. Radio SK2, najlepsze polskie hity Kaja i na językach, tak wam właśnie gramy. Moi drodzy, jako że 10.18 to jest idealny czas, żeby zrobić przerwę na kawę. Jak się okazuje, ten rytuał picia kawy w pracy jest bardzo, ale to bardzo ważny. Nazywany jest też przez specjalistów mikroprzerwą, bo jak się okazuje, samo wyjście po kawę może być taką krótką przerwą psychiczną, która pozwala nam odwrócić uwagę od zadania i wrócić do niego ze świeższą głową. Jeśli na przykład siedzicie nad jakimś raportem, nad jakimiś tabelkami, wykresami, to właśnie to jest ten moment, żeby zrobić sobie przerwę, chwilę odsapnąć i wrócić do tego. I skończyć ten projekt jak najszybciej i o nim zapomnieć.
1: SK2.
0: My nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. O Oskarze Cymsie też nie i gramy. Daj mi znać już teraz.

0: Kombinsen się spełni 28,5 minuty po godzinie 10 w Radio SK2, a już teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku powstania numeru, no właśnie jakiego? 2 plus 1 windą do nieba. Powstał w 1978 roku. No był to wielki przebój, który pomimo swojego takiego niezwykle smutnego i gorzkiego tekstu stał się przez lata żelaznym hitem weselnym w Polsce. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że do tej pory na tych weselach można go usłyszeć. Mam wielokrotnie. No to co, gramy wam w Radio SK2. 2 plus 1 windą do nieba już teraz.

0: Miejsce 12. Miejsce 12 aktualnie zajmuje właśnie ten numer Odliwki. Poza tobą nic. To są efekty ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Wy możecie zajrzeć na sk2.pl, znaleźć zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosować na ten numer, bądź na inne, które bardzo lubicie. Kto wie, może właśnie one wylądują w top 3 najnowszego notowania. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do tego, żeby słuchać, ale zapraszam też do tego, żeby głosować.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17.

0: kwiatarnika. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 99 900 złotych. 99 900 złotych. 99.
5: Co tak powtarzasz?
4: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 złotych. To aż 25 tysięcy mniej.
5: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
4: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach, osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedle bellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
13: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
13: Biedronka.
15: I po reklamie.

0: Okej, okay, 10 za nami, zbliża się godzina 11, to jest ten moment, kiedy już napisaliście trochę maili, byliście już na kilku spotkaniach i można śmiało zrobić sobie krótką przerwę. Przerwę na kawę. Kawę z najlepszymi polskimi hitami, bo takie będą po godzinie 11.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK. Rano

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.

0: szczątki. I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
1: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kubi Bilecik i bilety na...
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
15: Niestety deszczowy wtorek trafił nam się dziś w Kielcach. Przez cały dzień może padać, temperatura maksymalnie do 13-14 stopni, ale mam też lepsze informacje. Jutro będzie ciut cieplej i mniej deszczu, a w czwartek padać już nie powinno. Zerknę jeszcze na Kieleckie ulice, sprawdzę, co się dzieje, ale już jest raczej spokojnie. Poza tym nie wiemy, czy wiecie, a jeśli nie wiecie, to wam powiem, że dziś jest dzień bez samochodu, także komunikacja miejska jest darmowa, a rower miejski tylko za złotówkę.
16: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
17: Z następnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
16: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Nie miał karty pokładowej. Z pokładu samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
18: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
16: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
8: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
16: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po incydencie na lotnisku we Wrocławiu wzmocniono patrole wszystkich służb. Dziś komunikacja miejska w wielu miastach jest bezpłatna. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Sprawdzamy, czy mieszkańcy Zielonej Góry zostawiają auta i przesiadają się do autobusów.
14: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Można na przykład za darmo przejechać się MZK, a pani autem?
19: Tak, niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
20: Tak, dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
21: Do Żagania jada miła pani w tym momencie. Pokaże mi pani, jak mam dojechać.
16: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Ola Kanoniak.
5: SK2 News, Kielce.
15: Wielkimi krokami zbliża się czwarta edycja PGS Rock Festival i w najbliższą sobotę na kadzielni wystąpią Lemon i Ewa Farna. Bramy otwierają się o 16, a pierwszy koncert rusza godzinę później. Szczegóły i harmonogram na stronie wydarzenia i oczywiście na sk.pl, ale my mamy dla Was bilety. Piszcie po nie na kielce@sk.pl. A już dziś legendarny kabaret Ani Mrumru wraca na kielecką scenę. Ich występ możecie obejrzeć w Kieleckim Centrum Kultury dziś o 17 lub 20. Także jest okazja do miłego spędzenia wieczoru.
22: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Ale też już za chwilę powiem Wam, no właśnie, Paulinka, czy Ty lubisz kanapki i chleb?
16: Oczywiście.
22: Bo się okazuje, że ten chleb to jest bardzo cenny, za oceanem.
16: O, to ja zostanę i posłucham, o co chodzi.
22: To już za chwilę Wam więcej na ten temat opowiem, ale najpierw Liber i Natalia Schroeder, teraz Ty.
23: No to gramy.
24: 10 hitów.
23: Najlepszych polskich hitów.
24: Polskich hitów.
22: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bracia za szkłem. Tak wam gramy w Radiu SK2. 21,5 minuty po godzinie 11. Wspominałam wam o tym, że za oceanem głośno o naszym wspaniałym żytnim pieczywie. Tak jest. Otóż jeśli lubicie kanapki i pieczywo, to jest informacja dla was, że jednak bardziej powinniśmy ten chleb żytni doceniać. Bo jak się okazuje, w mediach zrobiło się bardzo głośno o tym, jak tradycyjny chleb żytni podbija Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. Chodzi o to, że w prestiżowej dzielnicy pojawiła się piekarnia, która właśnie taki żytni chleb sprzedaje. Uwaga, za $60 za bochenek. W przeliczeniu no to jest około 230 zł. Można też kupić połowę, można ćwiartkę, ale i tak ta cena jest bardzo, bardzo wysoka. No i co śmiało można powiedzieć? Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.

Phil Lambery, gotowi na wszystko. Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi na tę nowość na antenie Radia SK2, bo ona już teraz będzie grana. Moi drodzy, przychodzę do was z nowością od Mroza. Wszystko, czego chciałem, razem z braćmi Kacperczyk stworzył taki numer. Jest to ostatni singiel, który zapowiada nowy album Mroza. No tutaj w utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk, tak jak już wspominałam. Lekka, dobra, lekki, bardzo dobry, energetyczny numer, który przypomina nam o wakacyjnym klimacie. No to co, gramy Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem już teraz w Radiu

0: Budka Suflera i Twoje radio, tak Wam gramy w Radio SK 2, 18 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale do tej 12 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Prost, ale także Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK 2. Reklama.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
6: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
7: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię Twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow kończy dzisiaj nasze wspólne spotkanie. Zbliżamy się do godziny 12, ale spokojnie, najlepsze polskie hity będą grały dalej. Kamil Kowalski za sterami od 12. Co on tutaj naszykował? Wow, będzie Sarsa, będzie Grzegorz Chyży. Warto po prostu zostać z nami i słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz Domaszowskiej 41. Więc

0: szczegółów na osiedle bellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Na kieleckich ulicach jest całkiem spokojnie, nigdzie raczej dłużej nie powinniście postać, ale oczywiście na utrudnienia natkniecie się na ulicy Łódzkiej i Jesionowej, tam trwają prace drogowe. Prace drogowe trwają również między innymi na ulicy Jagiellońskiej, także lepiej omijać. Co słychać w pogodzie w Kielcach? Ciśnienie mamy delikatnie podwyższone, także te nasze głowy mogą nas troszkę pobolewać, tym bardziej, że jest deszczowo i pochmurno.
11: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zamach na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
13: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
12: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy. Rozmawiali o wcześniejszych zamachach i analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
11: Obiekt był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. To komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie drona wykrytego w pobliżu bazy w Redzikowie. Zidentyfikowano miejsce przebywania operatora. Jak przekazał resort obrony, dron nie zbliżył się do newralgicznych obiektów. Przypomnę, bezzałogowiec wykryto 15 września około kilometra od amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
9: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała, oraz inny pęk kluczy.
11: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka.
2: SK2 News, Kielce. Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Pogoda nie zachwyca, ale spokojnie. W Kielcach jest miejsce, w którym przeniesiecie się na rajską wyspę. Chodzi o baseny tropikalne. Możecie tam trochę popływać, odprężycie się na masażach wodnych albo poleniuchujecie w jacuzzi. No chyba, że wolicie zjeżdżalnie wodne, to każdy tam znajdzie coś dla siebie, a dla miłośników wysokich temperatur, takich naprawdę wysokich, czekają tam sauny świętokrzyskie. I na koniec przypominam o czwartej edycji PGS Rock Festival. W sobotę na scenie pojawi się Lemon i Ewa Farna. Mamy dla Was bilety. Piszcie na kielce@sk.pl.
14: To już wiemy, jakie święto dzisiaj mamy, 22 października, czyli w ostatni dzień lata.
15: Września.
14: Przepraszam,
15: Śpiesz się do końca roku.
14: Może jakieś święto jest wtedy ważne, nie wiem, ale dzień bez samochodu, 22 września. Tak.
15: Zgadza się.
14: Ja też tak się zapominam, bo dzisiaj obchodzę również dzień bez telefonu. Zostawiłem w samochodzie telefon.
15: O, widzisz.
14: A samochód wzięła żona. I ja teraz nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Bo śmiać, wiesz, bo nie dzwoni do mnie, nie. Ale płakać, bo żona wie, jak mój telefon odblokować.
2: 10 najlepszych polskich hitów.
16: Jeden po drugim.
2: Deska 2.
14: Jakoś to będzie.
15: Oczywiście.
14: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży w SC2, 3 po 12.

0: Mysłowic w SC2 i długość dźwięku samotności. No i teraz chłopak, który nigdy się nie zmienia, zawsze sobie robi jajca.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
1: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
2: Moje uszanowanie, poblinachania po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
1: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię... Powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
2: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
1: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
2: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
1: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
2: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
1: No i co?
2: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
1: No nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
2: Ale dobrze,
1: no
2: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
1: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
2: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę pani.
1: Ja wiem dlaczego.
2: Dlaczego?
1: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
2: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
1: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
2: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
1: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
2: Ale to pani do mnie mówi?
1: Nie, do córki.
2: Aha.
1: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
2: To też jest to właśnie pokazać, takie rozwiązanie. Mhm.
1: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
2: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
3: Ona radka została skręcona w radio SK.
1: Radosław!

0: Zobaczymy, w jakie czasy wehikuł czasu nas teraz przeniesie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Stare, dobre, nie wiem czy dobre, ale dawne na pewno czasy, bo wysiadamy w roku, w którym powstała piosenka, która to sprawiła, że czas właśnie przez 5 minut się zatrzymał. W 1972 dokładnie roku to było w Opolu i sprawił to zegarmistrz światła. Choć na początku organizatorzy tej imprezy, festiwalu, no nie byli zachwyceni tym numerem, bo mówili, że jest taki trudny, no, poważny, taki ponury jak na taką imprezę, która ma rozrywkowy charakter, ale ostatecznie Tadeusz Woźniak postawił na swoim i jak zagrał, publiczność oszalała na punkcie tej ballady.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zegarkowy mistrz precyzji w towarzystwie grupy wokalnej Alibabki. Potężny, hipnotyzujący chór w refrenach usłyszycie, a gitara Tadeusz Woźniak. A kiedy

0: Cichosza. I Cichosza to jest tytuł tego numeru. Nowość od Samach, na który możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz gorąca kradzież w ST2 jeszcze. Czytam tutaj w internecie świecie, że karty bankomatowe, ekspres do kawy i robot kuchenny. To wszystko padło łupem chłopaka, którego policjanci złapali, a te wszystkie rzeczy ukradł chłopak swoim rodzicom. 19-letni syn. SK2. No bo 800 plus jest chyba tylko do 18 lat, nie? No tak to jest, jak się kończy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: I po reklamie.

0: Ja nawet jeszcze tylu nie mam lat, a oni mają już tyle i to na scenie. Swój jubileusz 45-lecia obchodzą Lady Punkowcy, czyli Lady Punki na co komu dziś. I ten numer można usłyszeć na żywo podczas ich koncertowania. A bo jeżdżą panowie po całej Polsce, w Kielcach już byli, Łódź na przykład jeszcze przed nimi. A przed nami za chwilę godzina 13 i West 2, najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate e-gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
11: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
12: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
11: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
12: Niemożliwe.
11: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 000 metrów kwadratowych

0: płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
1: Sprawdźmy to.
0: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, niby dzień bez samochodu dzisiaj, ale jednak na kiereckich ulicach ruch cały czas jest dość zwiększony. Widać to m.in. przy Alei 9 Wieków Kielce, przy Alei Solidarności, przy ulicy Łódzkiej 1 Maja. Tam chyba naprawdę każdego dnia już będzie się działo. Na termometrach w Kielcach w tym momencie 13 stopni. Ta temperatura już wysoko dzisiaj niestety nie podskoczy. Przez cały dzień możliwe również przelotne opady deszczu, wiatr delikatny.
10: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To ma być rozwiązanie na kominy płacowe w ochronie zdrowia. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmie ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk podkreślił, że to zakończy patologie i zwyrodnienia w niektórych placówkach.
11: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki, 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych 72 godziny na dobę.
10: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
11: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie.
10: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Jest 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu leżajskiego. W piątek miał spowodować w Rzeszowie wypadek, w którym rannych zostało 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
12: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
10: 23-latek usłyszał już zarzuty. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli otrzymali mieszkańcy Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
13: Żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu.
10: Mówi Zenona Jasiurkowska z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Polkowicach. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii.
9: SK2 News, Kielce.
2: Weronika Wawrzyk, witam się z Wami cieplutko. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, to przypominam, że już w tę sobotę na kieleckiej kadzielni kolejna, czwarta już odsłona PGS Rock Festiwalu. Na scenie pojawi się zespół Lemon oraz Ewa Farna, a ja chcę przekazać Wam bezpłatne zaproszenia. Żeby je zdobyć, piszcie na kielce@sk.pl i krótko nam napiszcie, dlaczego to właśnie Was nie może zabraknąć na PGS Rock Festiwalu. Przypomnę jeszcze o strefie E1 Gokart przyścigu. Jednego.

skoro już mamy w kalendarzu ten ostatni dzień lata, to sprawmy, żeby ten dzień był po prostu wyjątkowy i żeby tego dnia, ostatniego dnia lata, wszystko nam po prostu latało. I nie tylko te chmurki nad głową, nie tylko te ptaki, nie tylko te samoloty nad głowami. Ostatni dzień lata w SC2 przypomnimy sobie również z taką formacją jak Big Day, a będzie to dzień gorącego lata.

Letnie nastroje również. Zalia nam zafonduje, Baranowski, Sylwia Grzeszczak czy Kaśka Kowalska na dzień dobry. Kowalski przeciętny, witajcie w SC2.

0: wszystko jest już niczym.
1: Poparzeni kawą 3, Westy 2 w dziesiątce hitów bez żadnych reklam, to teraz może kawka i pomyślmy, jakby poprosić szefa o podwyżkę, co? Dzisiaj w kalendarzu takie święto jak dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Ćwiczyliście kiedyś? Wiecie, spokój, konkrety, można jakąś koszulę zarzucić, krawacik jakby coś, żeby szef zobaczył, z kim ma do czynienia. Ja ćwiczyłem. Długo ćwiczyłem i poszedłem. I powiedziałem szefie, jest temat. Musimy porozmawiać o pieniądzach. Chciałbym więcej zarabiać. I podczas tego ćwiczenia lustro mi w domu pękło, jak ćwiczyłem. I mam nadzieję, że szef też pęknie. Tylko niech szef nie pęka ze śmiechu.

0: Sylwia Grzeszczak, a teraz w naszym mieście.
1: SK2 Kielce.
0: Lato ma dziś ostatni dyżur. Ostatni dzień lata. Co robią chłopaki w tym czasie? Jakub i Jakub? Odpowiedzą śpiewająco. Nowość w SK2.

0: Ryszard Rynkowski w swoim klasyku. Wypijmy za... na zdrowie. Westy dwa tylko latają klasyki. Też i klasycznie tutaj czytam nasz celebryta. Bocian Krutek, proszę państwa. Doleciał już do Egiptu. Proszę bardzo, odpoczywa i nie musiał brać nawet na taki wypad kredytu.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: głowie i zastanawiacie, kto to śpiewa, to już wam mówię. Tak po głowie nam chodziła Cleo i bardzo przyjemnie, bo nie miała założonych szpilek. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze, sprawdzone newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

0: Alfa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99.

0: 5 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Weronika Wawrzyczek na termometrach w Kielcach. W tym momencie 14 stopni. Cieplej już dziś niestety nie będzie. Odczuwalna temperatura to zaledwie 10. Wiatr dziś w porywach do 10 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne. Sprawdzamy również, jak będą wyglądać kolejne dni. No, według ekspertów tak deszczowo i dość chłodno będzie do końca tygodnia, ale za to według speców również niedziela przyniesie nam dużo słońca. Także czekamy.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stanie stabilnym. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
8: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
7: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
9: Chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
7: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi na badania psychiatryczne, a jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura bada sprawę piątkowego pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej, a przypomnę, dwie osoby zostały poszkodowane. Nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępne straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy.
10: Przebywam w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
7: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
4: SK2 News, Kielce.
6: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Witajcie, jeśli jesteście spragnieni rockowych brzmień, to przypominam, że już 26 września na kieleckiej kadzielni wyjątkowa czwarta edycja PGS Rock Festiwalu. Bądźcie czujni, bo będziemy mieli dla was wejściówki, a naprawdę warto się tam wybrać, ponieważ na scenie wystąpi zespół Lemon oraz także kochająca mocne brzmienia Ewa Farna. Z kolei, jeśli już dziś szukacie rozrywki, warto wybrać się do strefy E1 Gokart przy ulicy Ściegienanego, tam adrenalina jest gwarantowana.
11: 14 to jest taka godzina, kiedy jest praca, jest też szkoła, mogą być zakupy, co jeszcze? Dla tych, którzy są wygodni, to auto.
7: Też tak może być. Może być jeszcze przerwa obiadowa, taka nieco spóźniona, ale może.
11: Droga do domu, a przede wszystkim my dokładamy jeszcze do tego polskie granie w SC2.
4: 10 najlepszych polskich hitów.
12: Jeden po drugim.
11: Kończy nam się lato, dlatego w SC2 w każdej godzinie mamy coś z latem związane. Kuba i Kuba stygnie lato między innymi, a teraz Sanach i Marcepan, też taki smak zbliżającej się jesieni.

0: brawurowa jazda Fiatem Cinquecento, tym może pochwalić się słynny killer UWSC2. Jazda tylko z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was gramy. Elektryczne gitary przed chwilą. A i patrzę, co wylądowało na pierwszych stronach gazet dzisiaj i o czym one huczą. Córka pana prezydenta, byłego Andrzeja Dudy, pani Kinga Duda, miała wypadek. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, jest okej, ale stało się to, że straciła panowanie nad kierownicą i wjechała autem w bariery. No bo teraz w samochodzie, no to łatwo stracić panowanie. Szczególnie jak przyjeżdżamy obok stacji benzynowych i patrzymy na ceny.
1: Eskan.

0: Z Anną Wyszkonie sobie paraprapujemy w SC2 w wehikule. Czasu będziemy z inną Anią parapapować.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo przygotowałem dla was utwór, który wpisał się po prostu w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. I jest już w nim prawie pół wieku, bo tyle, prawie 50 lat ma ten kawałek. Anny Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Moja mama uwielbia Annę Jantar. Ja pamiętam, jak ona namiętnie mnie karmiła po prostu jej piosenkami, kiedy gotowała, a piosenka ta, którą już za chwilę puszczę i wy ją usłyszycie, doczekała się też wielu nowych wykonań przez współczesnych artystów. Na przykład można było ją usłyszeć w wykonaniu Męskiego Grania w 2018 roku i jest dostępna na streamingach także. A czy zastanawialiście się kiedyś, jakby brzmiał ten kawałek, ale w języku angielskim? No to słuchajcie, jest taki ktoś jak Kalinowski i on pokusił się o takie wykonanie.

0: No mija lato, ale ona będzie nam towarzyszyć również jesienią. Marisa ze swoją nowością Westy 2. Będzie pięknie, pięknie to też było w województwie lubuskim. Rolnik jechał traktorem przez pole, pracował w polu ciężko i wiecie co, wykopał bombę z czasów II wojny światowej. 120 kg bomba ważyła, jedziesz do pracy w pole, a tu się okazuje, że to pole minowe. Oby tylko plony były bombowe.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,50.

0: się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I po reklamie.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Czytam horoskop dla siebie na dzień dzisiejszy.
1: No, proszę, proszę.
0: Antoninka, dzisiaj będziesz musiał szybciej niż zwykle działać i podejmować decyzje. Wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego. I wiesz, że się wydarzyło?
2: No dawaj, co?
0: Pierwsza rzecz, zostawiłem telefon. W domu zapomniałem. Druga rzecz, pociąg się spóźnił pół godziny.
2: I?

0: Wiesz, dlaczego akurat jest taka przepowiednia dla mnie?
1: Nie.
0: Bo ja jestem baranem. Spod znaku zodiaka.
1: Wiedziałam od nic.
0: A ty?
1: Jestem strzelcem.
0: Strzelec! Będzie dla was strzelał Antonina Van Dessel. Was te dwa najlepsze polskie hity po newsach o 15. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
15: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września Amfiteatr Kadziel. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię Twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: W tym momencie czternastka i cieplej już dziś niestety nie będzie. Po południu mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu. Sprawdzamy również, co z ciśnieniem. To jest dziś stabilne, także druga kawa na pewno nie zaszkodzi. Zaglądamy również na kieleckie ulice. Już w tym momencie robi się na nich tłoczno. Kierowcom przyda się choć maleńki zapas cierpliwości, zwłaszcza w ścisłym centrum, ale również przy rondzie w Cedzynie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
3: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
2: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcę.
4: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
2: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji, a dodajmy, to kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu 78-letnia seniorka podczas próby parkowania uszkodziła łącznie 6 samochodów. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Wobec podlaskich lekarzy dług funduszu to ponad 1 800 000 zł. W przypadku podkarpackiego to blisko 4 miliony. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań.
5: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz.
2: Mówi Joanna Szelong, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za świadczenie wykonane w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
6: SK2 News, Kielce.
0: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Kieleckich kierowców czekają kolejne remonty. MZD ogłosił przetarg na modernizację fragmentów ulic Radomskiej i Tarnowskiej. Dzięki wsparciu w wysokości niemal 3,5 miliona złotych nowe nawierzchnie powstaną jeszcze w tym roku. A dziś Światowy Dzień bez samochodu. Darmowe autobusy i rower za złotówkę przekonują niektórych Kielczan.
7: Tak naprawdę, kiedy mogę, to biegam cały czas na piechotę.
8: Tak ładnie wyglądać, ale aż muszę was zapytać, dlaczego wybieracie rower?
9: Najszybciej jest.
0: Ważny jest efekt i brak problemów z parkowaniem.
10: To już jutro, Czy ty wiesz?
11: Ja wiem.
10: I powiedz słuchacze, może nie wiedzą.
11: No to i się cieszę.
10: I się ekscytujemy, bo tak, jutro pierwszy dzień jesieniary, tak. Drodzy jesieniarze, drogie jesieniary, to już jutro, więc trzeba się cieszyć, nie patrzymy na pogodę za oknem. I co, herbatki zimowe?
11: Nie no, to zimowe to w zimę, to jesienne. Teraz.
10: A ja ci nie zapominam, bo pamiętam, że masz mi taką zrobić. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Jak widzicie, ja nie zapominam.

Oscar Sims bez końca. A bez końca to możemy rozmawiać oczywiście w Polsce o pogodzie. Bo jutro pierwszy dzień jesieni, a słuchajcie, na Kasprowym już pierwszy śnieg spadł. No pięknie po prostu. Człowiek jeszcze myśli o ostatniej kawie na świeżym powietrzu. No a góry już mają takie swoje. Dziękujemy lato, my prosimy już o narty. Więc jesień jeszcze oficjalnie się nie zaczęła, a Kasprowy już ją wyrzucił z grupy i zaprosił zimę. SK2. A już teraz o pięknie, romantycznie Goja w zasięgu twojego wzroku. Ale to ładne.

0: To był BRO i wychowany w Polsce, a już teraz w SC2 skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Problem to nie skończy się dobrze,
1: nie. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, a już jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Woda skażona bakteriami z grupy coli na Dolnym Śląsku. Alerty otrzymali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. Wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów.
2: Bierki.
3: Bilard.
2: Piłkarzyki.
3: Hokej.
2: Kręgle.
3: No i na razie tyle.
2: Na razie tyle.
1: Mówią koci trenerzy, a kibicować można na profilu Koci Proceder.

0: A ta Roxy Węgiel to zdecydowanie potrafi w przeboje. To była Roxy i jej miasto. Miasto powoli się zaczyna korkować, ale o tym po godzinie 16. A teraz będzie o urlopie, bo wszyscy już trochę narzekają, że lato się kończy, urlop za nami i zaczyna się ta słynna depresja po urlopowa, która tłumaczy absolutnie wszystko. A słuchajcie, okazuje się, że 51% Polaków, którzy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop, planuje go dopiero we wrześniu albo w październiku. Czyli spokojnie z tym końcem wakacji. Jedni właśnie wrócili, a drudzy dopiero sprawdzają, gdzie najtaniej kupić krem z filtrem. Więc no, z tą depresją się wstrzymajcie, bo nagle okazuje się, że wrzesień to nie koniec wakacji, to jest po prostu druga tura.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: materiałem. Jakość wyższa od ceny.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie.

0: Lexmann. Moja drogeria.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
5: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Super pozytywne trio na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Jonathan, Bledka i Gibbs i ich Róż. Po 16 muzycznie na start mocno Dede Negra, później Sylwia Grzeszczak i Marcin Ruzynek. Koniecznie bądźcie z nami, bo oprócz tego porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie, no, które dzisiaj mamy. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Kowalczyk, witajcie po raz kolejny. Ruch na kieleckich ulicach nie ustaje cały czas. Kierowcy troszkę postoją przy ulicy Zagnańskiej, 1 Maja, Tarnowskiej, Wapiennikowej, czy też na przykład przy ulicy Ściegiennego. Cierpliwości. Zaglądamy również na termometry. W tym momencie w Kielcach 14 stopni, przelotne opady deszczu możliwe jeszcze tak mniej więcej do godziny 19. Wiatr delikatny, momentami odczuwalny.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 16. News Eskid 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany dziś. To były policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pełnomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
12: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
11: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
12: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
11: A co ważne, limity też będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Sejm zajmie się przepisami na najbliższym posiedzeniu 6 października. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
13: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, to ciężko powiedzieć. Dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
11: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym.
8: K2 News. Kielce.
10: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Śmierć i dwie osoby w szpitalu to bilans wczorajszego wypadku w Siodłach pod Kielcami. Po czołowym zderzeniu aut policja apeluje o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu w trudnych jesiennych warunkach. Gwiazdy sportu i telewizji wystąpią w meczu charytatywnym w Kielcach, mówi Agnieszka Młynarska, dyrektor marketingu Korony.
14: Radek Majdan, Jacek Krzynówek, Zygmunt Heiser, czy na pewno wielu panią kojarzone z Jemek Miłości, Mikołaj Roznerski.
10: Sobotni mecz rozpocznie się na Exbu terenie o 14:00.
15: Będę się teraz katować jeszcze bardziej, burczy mi w brzuchu i jestem głodna, więc
16: ja
15: gdy...
16: Też.
15: No to bardzo dobrze, to powyobrażajmy sobie. Gdybyś teraz mógł wybrać dowolne danie z kuchni polskiej, to co by to było w tym momencie?
16: Ziemniaki z ogniska.
15: O, wow, to powiem ci, że takie proste. Ja myślę o jakiejś takiej zupce dobrej, rosołku. No ale mamy swoje marzenia. Wy pewnie stoicie w korkach, więc też rozmażcie się z nami. Może się tym najemy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I obiecuję, że muzycznie najemy się bardzo dobrze.
8: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
8: Eskad, eskad.
15: A właściwie przy tym numerze to spalimy kalorie. Dede Negra, kawałek podłogi już teraz.

0: Adeci powie.
1: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji

Będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km/h.

0: To był Bajm i Szklanka Wody, a już teraz w ST2 skrót najważniejszych i najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Napaść w centrum Płocka. Miały paść strzały. Sprawę bada policja. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o związek z napaścią na 54-latka i kradzieżą saszetki, którą posiadał. Saszetkę już odnaleziono, ale pustą. Pokrzywdzony nie ujawnił jednak, co zawierała. Trwają przesłuchania zatrzymanych. Policja ustala motyw oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak dotąd nie odnaleziono broni, z której miały paść strzały. W Nowym Jorku trwa debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowi przywódcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Przemówienie wygłosił już prezydent USA Donald Trump. Ma również spotkać się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki. Ma przemawiać jutro. A dziś wieczorem ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza mecz Polski z Niemcami. Na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która przed chwilą wygrała spotkanie z Rumunią.

0: To był Artur Rojek i Mira Fiori. To jest numer z jego najnowszej płyty, która premierę miała w piątek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I Radio SK2 oczywiście było obecne na tej premierze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co Artur powiedział o tym tytule albo o samym Mira Fiori, no to słuchajcie, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam jest cały wywiad z Arturem Rojkiem, także możecie się dowiedzieć więcej. A płyta jest bardzo dobra i Mira Fiori tak wam przypadło do gustu, że w zeszłym tygodniu było numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki. A słuchacze SK2 wiedzą, co dobre.
1: SK2. Reklama.
2: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
7: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września, Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kubi Bilecik i Biletyna.
10: I po reklamie.

Za moment godzina 17, to byli chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię. Dzisiaj, przypominam, jest Światowy Dzień Bez Auta i bardzo wiele polskich miast udostępnia dzisiaj transport publiczny całkowicie za darmo. Więc jeżeli jeszcze dzisiaj po południu macie coś do załatwienia, no to może warto poświętować i przyjechać się komunikacją miejską, tak dla odmiany i tak dla świętowania. Tak tylko proponuję. A po 17 na start...

0: Też a propos aut, Kasia Kowalska, prowadź mnie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Weronika Wawrzyk, na kieleckich ulicach ruch cały czas jest dość zwiększony. Cały czas ta cierpliwość na wodze na pewno się przyda. Z kolei na termometrach w tej chwili 14 stopni. No i temperatura już niestety dzisiaj nie wzrośnie. W nocy spadnie do 8 kresek. Sprawdzamy również, jak będą wyglądać kolejne dni. Według ekspertów jutro znów może być trochę deszczowo. Temperatura nie przekroczy 14 kresek. Piątek, czwartek, sobota bardzo podobnie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano. Szczegóły zna Agnieszka Zakrzewska. Co udało ci się ustalić?
23: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
24: W samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
23: Dotarliśmy też do jednego całe zdarzenia.
25: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
23: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
26: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
23: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
26: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
23: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzia.

0: znalazło się na terenie szkoły.
1: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódców Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro miał spotkać się tam z sekretarzem wojny USA. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
2: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem znajdziemy dogodny termin.
1: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się natomiast wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony.
3: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
1: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Poza Bałtykiem i górami coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy Podlasie.
4: K2 News, Kielce.
5: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Już jutro rusza głosowanie w kieleckim budżecie obywatelskim. Mieszkańcy będą mogli wybrać swoje ulubione projekty. Formularz otwarty do 6 października. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. Dla jednych to koszmar, dla innych pełen luksus.
6: Bo mimo tego, że posiadam prawo jazdy, to odeszłam od samochodu i cały czas chodzę sobie pieszo.
7: Niektórzy już z przyzwyczajenia siadają do samochodu.
6: Komunikacja teraz w Kielcach działa luksusowo.
5: A tak odpowiadali mieszkańcy Kielc.
8: Mam bardzo dobre informacje. Bardzo. Czy chciałbyś usłyszeć?
1: A co jak powiem, że nie?
8: I tak powiem, więc lepiej powiedz, że chcesz.
1: No to śmiało, śmiało.
8: Jest wtorek się kończy, wtorek mały piątek, więc do weekendu zostało? Już tylko?
1: Środa, czwartek, 3 dni.
8: No i pięknie, i tego się trzymamy, więc jak stoicie w korkach, jeszcze tę godzinę spędzam z wami. Dużo dobrych hitów i myślcie o tym, że już za moment piątek.

0: 8L, jak zapomnieć. Część z Was wróciła do domu, część stoi w korkach, a ja tylko uprzejmie przypominam, że dzisiaj o 18 Polska gra z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No i wiecie co? To jest ten moment, kiedy nawet jeśli ktoś normalnie nie zna zasad siatkówki, czytajcie na przykład ja, nagle wie, czym jest libero, tiebreak i że przebijaj przez środek brzmi jak całkiem niezła strategia życiowa. Także o 18 kibicujemy.
1: SK2.
0: A teraz też klasyk Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

0: Mafia, Imię deszczu zrobiło się romantycznie i o miłości teraz też będzie, bo znalazłam bardzo ciekawy artykuł. Gdzie faceci szukają dzisiaj miłości? I słuchajcie, okazuje się, że wcale nie tylko w aplikacjach randkowych i nie przesuwają w lewo, w prawo, tylko panowie rozglądają się za drugą połówką też na imprezach, w pubach, restauracjach, a nawet na siłowni, czyli tak bardziej tradycyjnie. Czyli w sumie generalnie szukają wszędzie tam, gdzie można spotkać kobietę. No i chyba najciekawsze jest to, że facet może wyjść w takie miejsce z myślą, idę tylko na chwilę, a wyjść z numerem telefonu. Także drodzy panowie, oczy dookoła głowy, wieczory coraz dłuższe, więc druga połówka by się przydała. Miłość może być bliżej niż myślicie, nawet przy stoliku obok, tylko trzeba wyjść z domu.
1: SK2. Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
1: 99 900 zł. 99 900 zł? 99?
2: Co tak powtarzasz?
1: Powtarzam na

0: lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
4: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
3: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
4: Niemożliwe.
3: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
4: Sprawdźmy to.
3: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
7: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, a na zegarach za moment godzina 18 i wielkie sportowe emocje. Zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem, on przejmuje antenę i będzie wam grał najlepsze polskie hity, a ja uciekam na mecz siatkówki Polska kontra Niemcy. Kibicujemy i Polacy do boju. Antonina van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40%.

0: 30% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Kielce, szykujcie się na wielkie muzyczne emocje. Przed nami czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września, Amfiteatr Kadzielnia. Na scenie Lemon i Ewa Farna. Bilety na Kubi Bilecik i bilety na...
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikro przygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu. A o wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 52-latek, który w Bukowinie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania środków odurzających. Zdaniem prokuratury wyjaśnienia były bardzo chaotyczne. No, jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec.
14: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
15: Wierzę w naszych chłopaków.
14: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy.
13: A mecz Polska-Niemcy właśnie rusza. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja.
16: Polscy siatkarze zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami, a ja nam zagram tak na ostudzenie tych meczowych emocji, żeby nam serce zbyt mocno nie biło, żeby się potem łatwiej usypiało. No właśnie. Julia Wieniawa z nowością m.in. w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a przed wami artystka, która wystąpiła z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. To Julia Wieniawa. Jak ostatnio była w naszym studiu, to zapytałem ją, jakie to uczucie grać z taką wielką światową gwiazdą. I ona powiedziała, że ona nic wtedy nie czuła, bo myślała tylko o tym, żeby dobrze wyjść i żeby nie przydeptać sobie sukienki. I dopiero po całym występie do niej dotarło, że ona wystąpiła z Andreą Bocellim. A teraz posłuchajmy nowego numeru Julii Wieniawy, który trafił z propozycji aż na miejsce 9 gorącej polskiej 20. 27 do gwiazd, już teraz. W dłoni.

Feel. No pokaż, na co cię stać na antenie Radia SK2, a ten młody gość już niebawem pokaże, na co go stać 24 października na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który będzie Polskę reprezentował z hitem Gravity, a ten numer ma papiery na to, żeby odnieść sukces, bo stoi za nim niesamowity duet Lanberry i Trips, których znacie doskonale z hitu Dzięki, że jesteś. I ja wam ten numer już za chwilę zagram na antenie Radia SK2 tuż po Wiktorze, a teraz posłuchajmy hitu Gravity na antenie Radia SK2. To Wiktor Sas.

0: To już jest taka pora, za 24 minuty godzina 19, że można zwolnić, tak jak na końcu tego numeru. Budka suflera na antenie Radia SK2, gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze, oni nie zamierzają zwalniać, oni się dopiero rozpędzają. Wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami 25-23, także naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Przypomnę, to jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. No i w drugim secie, proszę bardzo, też pięknie, mamy 4-punktową przewagę, prowadzimy 7-3.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała

0: Cała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: dziecku kup.
1: Z Połem jakość wyższa od ceny.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK 2, a ja przypominam, mamy ostatni dzień lata, dokładnie o godzinie 2:06. Najbliższej nocy zacznie się astronomiczna jesień, więc umówmy się tak, że jeszcze świętujemy lato na antenie SK 2, macie letnie polskie hity. No i po godzinie 19:00 zagram kawałek, przy którym zaliczyliśmy niejedną romantyczną podróż na wakacje we dwoje. Zalia, Tylko kochaj mnie, już za chwilę na antenie SK 2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
17: Biedronka.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Wiktor Jakmiecik, cześć! Jeśli macie ochotę aktywnie spędzić czas, to mam dla Was fajne miejsce w Kielcach. Park rozrywki Flysky przy ulicy Ściegiennego zaprasza do siebie. Znajdziecie tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy park linowy.
21: Oprócz trampolin i największej w Polsce bawialni, mamy park linowy wewnętrzny z dwoma poziomami trudności oraz ścianki wspinaczkowe, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
20: Mówiła Kamila Walczak.
0: Odliczanie do weekendu rozpoczęte. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, ale my się już powoli zaczynamy nakręcać na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowe numery prosto z waszej listy hitów i w tej godzinie będą na przykład Motyle, czyli rozkręcający się polski zespół. Na playlistę wpadnie też, no na przykład Wiktor Waligura, zagram kawałek prosto z jego nadchodzącej płyty. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka i ostatni wieczór lata. Jutro, przypominam, zaczyna się jesień. A my teraz zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tam czeka zespół Motyle. To jest ekipa z Wrocławia, o której jeszcze będzie głośno na polskiej scenie. Nagrali numer o sytuacji, którą każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu przeżył. Może na przykład w szkole, kiedy ktoś nam się podobał. Uśmiechaliśmy się, no ale nie zrobiliśmy tego pierwszego ważnego kroku. I na tym się skończyło i teraz żałujemy. Właśnie o tym jest ten kawałek. Motyle, bliżej podejdź tak, prosto z propozycji do waszej listy hitów.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Sydney Polak i PZ na antenie Radia SK2. U nas playlista różnorodna, bo gramy i te starsze, i te nowsze polskie hity. Ja wieczorami przychodzę do Was w sprawie nowości i teraz gram nowy numer Wiktora Waligury, który już 2 października wyda nową płytę. I my z tego krążka wyciągamy kawałek Nie umiem kochać. Wiktor tutaj śpiewa o tym, że ktoś powinien stworzyć podręcznik do miłości, do życia w związku. No przydałoby się, prawda? Powinno być tam wypisane, o jak głupie rzeczy czasami się można pokłócić, chociaż chyba ta lista jest nieskończona. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, już teraz w Radiu SK2.

Teraz to można tańczyć, można sobie sprawić bal. Lady Punk na antenie Radia SK2, można tańczyć z radości. Polscy siatkarze dosłownie przed chwilą awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Niemców. Znaczy, słuchajcie, pokonaliśmy to mało powiedziane. My ich zdemolowaliśmy, nie daliśmy im dojść do piłki. Byli po prostu bez szans. Wygraliśmy 3-0, do 23, do 17 i do 17. Także słuchajcie, mamy to. Nasi

0: Sąsiedzi niepocieszeni, a pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo bardzo, prawda? I niezależnie, czy to jest mecz towarzyski, czy ćwierćfinał Mistrzostw Europy, zawsze humor jakoś tak trzy razy bardziej się poprawia.
1: SK2. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: wszędzie w kuku.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

Natalia Kukulska w Radiu SK2. Słuchajcie, mamy to. Powstał pierwszy w tym sezonie bałwan. Pojawił się na Kasprowym Wierchu. W Tatrach spadło bardzo dużo śniegu do tego stopnia, że dzisiaj rano normalnie trzeba było odśnieżać, łopatować. To słuchajcie, to może zagrajmy coś na rozgrzewkę, żeby jeszcze lato sobie

0: piwo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zamiast snuć plany, po prostu je zrealizuj. Przyjdź 25 i 26 września na deweloperskie dni otwarte inwestycji mieszkaniowych w Kielcach. Osiedle Bella Vista, Luxury Point i Wileńska Park. Poznaj je bliżej i sprawdź oferty specjalne. Nasi doradcy pomogą w doborze lokalu oraz w uzyskaniu finansowania. Zapraszamy do biur sprzedaży w Kielcach przy ulicy Andersa 5, lokal U11 oraz do Maszowskiej 41. Więcej szczegółów na osiedlebellavista.pl, luxurypoint.pl i wileńska-park.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Pora polecić Wam fajne miejsca w Kielcach i poza miastem. Zacznę od Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. To miejsce, w którym nie da się nudzić. Zwiedzicie tam Park Dinozaurów, który był pierwszym w Polsce właśnie obiektem o tej tematyce. Poza tym macie tam oceanarium, wioskę czarownic i mnóstwo rozrywki. Tam naprawdę nie ma miejsca na nudę. A jeśli jeszcze pogoda dopisze, to możecie tam skorzystać również z wodnych atrakcji na Źródlanej Wyspie. Bawcie się dobrze.
8: Wieczory z Radiem SK2 są bardzo przyjemne, bo my się razem odświeżamy. Znaczy wiecie, ja nie wchodzę razem z wami pod prysznic, choć ostatnio słuchaczka mówiła, że słucha nas właśnie w łazience, ale spokojnie, ja nie podglądam, ja tylko dobrze wam gram bardzo dużo nowych polskich numerów prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Honorata Skarbek w Radiu SK2. Do drugiej połówki można się zwracać na różne sposoby. Można mówić skarbie, misiu albo kochanie. I taki sposób wybrał Michał Szpak, który za chwilę wam to wszystko wyśpiewa. W ostatni piątek wpadł do naszego studia i przyniósł swój nowy numer. I przy okazji powiedział, że ten kawałek powstał w Zakopanem. Michał Szpak pojechał tam ze swoją ekipą na taki obóz. Była niezła impreza. I się pojawiło natchnienie na stworzenie nowego numeru. Michał Szpak i kochanie, już teraz na antenie Radia SK2. Jeśli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki, o tym, że Baśka miała fajny biust, a SK2 ma 100% polskich hitów i teraz nowość od naszej polskiej, amerykańskiej gwiazdy. To Keira, która swoją karierę zaczynała w amerykańskim Idolu, ale teraz na szczęście, słuchajcie, nawróciła się i przerzuciła się na nasz polski rynek i szykuje się do wydania pierwszej w swojej karierze mini płyty tylko po polsku. No my w Radiu SK2 bardzo się z tego cieszymy, popieramy, bo my jesteśmy jedyną stacją radiową, która gra 100% polskich hitów. Już teraz nowość od Keiry, na moje nieszczęście, w Radiu SK2.

0: Various Monks w Radiu SK2, a za chwilę Cicho Sza, czyli nowy numer od Sanach, która teraz odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej. Była już m.in. w Madrycie na wyścigach F1, a teraz jest w Porto. Poleciała do Portugalii i wczoraj, słuchajcie, nawet pojawiła się na meczu FC Porto i nawet ktoś pozwolił wejść jej na murawę. Także no niech Sanach zbiera siły, zbiera inspiracje i czekamy na kolejne nowości, które w Radiu SK2 oczywiście zagramy.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Moje miasto nocą. Nie ma korków i można przyjemnie wracać do domu i słuchać najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i korzystać z ostatnich chwil lata. Przypominam, o 2:06 dokładnie zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej.

0: W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Dobry wieczór, Wiktoria Kmiecik. Zróbcie głośniej, bo mam info o fajnym miejscu w Kielcach, o którym już kiedyś wspominałam, ale właśnie wam przypominam. Bawialnia Kids Planet to niesamowita porcja zabaw. Miejscówka znajduje się w Galerii Czarnowskiej i wśród atrakcji kącik piękności, szalone farbowanie włosów, domki tematyczne, małpigaj i wiele, wiele więcej. Musicie to sprawdzić. I jeszcze na koniec przypominam wam o kieleckim telegrafie i wrotkowisku.
3: Magazyn lokalny.
4: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Schronisko dla bezdomnych psów i kotów regularnie poprawia swój standard. Z roku na rok funkcjonowanie w placówce staje się łatwiejsze, mimo trudnych sytuacji pupili. Pracownicy i wolontariusze mogą liczyć na wsparcie mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy dostarczają duże ilości karmy i innych niezbędnych artykułów. Najważniejszą kwestią wciąż pozostaje adopcja zwierząt, która niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem.
5: Wolkowiak Patryk, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Od 2013 roku schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach, wtedy w Dyminach, prowadzi Stowarzyszenie Arka Nadziei.
6: Jaki jest cel taki nadrzędny działalności schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Kielcach?
5: Głównym celem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach jest poprawienie po prostu dobrostanu zwierząt bezdomnych, tak? Głównie chodzi o sterylizację, zapobieganie głównie bezdomności tych zwierząt.
6: Czyli rozumiem, zajmujecie się tymi zwierzętami, których macie tutaj na stanie, ale też wyłapujecie nowych, ewentualnie przyjmujecie zgłoszenia od mieszkańców swojego regionu?
5: Tak, jak najbardziej. Praktycznie codziennie dostajemy po kilka zgłoszeń o bezdomnych psach, kotach. Wtedy patrol interwencyjny jedzie i je po prostu wyłapuje.
6: Czy są jakieś takie okresy w ciągu roku, kiedy tych zwierząt bezdomnych jest więcej? Nie tutaj do was przybywa?
5: Przede wszystkim okres letni, no to mamy więcej kotów, no bo jest sezon po prostu na małe kociaki i jest ich więcej. Jest ich o wiele więcej niż w inne pory roku.

0: bardziej w okresie świątecznym, zimowym tych psów przebywa do schronisk więcej.
1: Z czego to może wynikać, że zwierzęta uciekają przed fajerwerkami na przykład?
0: Tak. Też jest główną przyczyną. Gdzieś tam zwierzęta boją się fajerwerków, więc jeździmy po prostu i wyłapujemy je na terenie miasta.
1: Czyli problem, który kiedyś istniał o tym, że mieszkańcy porzucali swoje psy przed wakacjami, już jest mniejszy?
0: Tak, jest o wiele mniejszy. Jak najbardziej, no i da się to zauważyć po statystykach.
1: To co teraz zapytam się, jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni lat?
0: Jeśli chodzi o zmiany, no to zmieniło się teraz w porównaniu do 2013 roku, no diametralnie. Zmieniło się tak naprawdę tutaj wszystko. Po pierwsze, przede wszystkim zmieniło się podejście do tych zwierząt, tak? Jest zupełnie inne. Te zwierzęta czują się jak najbardziej w tym schronisku kochane. W tym momencie mamy miejsce na 100 psów i 33 koty. Jeżeli jest sytuacja, gdzie to schronisko jest przepełnione, no to przyjmujemy w ostateczności zwierzęta, które wymagają natychmiastowej opieki, czyli zwierzęta chore bądź powypadkowe.
1: Rozumiem, standard dla zwierząt się poprawia regularnie?
0: Tak, jak najbardziej. To jest standard dla zwierząt się poprawia. Z roku na rok te standardy są lepsze. Zresztą regulują to przepisy, które narzucają nam po prostu między innymi zwiększyć metraż boksów na psa i tego typu sprawy.
1: A możecie liczyć na wsparcie mieszkańców? Tutaj jakieś zbiórki prowadzicie? Mieszkańcy regularnie dostarczają karmy na przykład?
0: Tak, jak najbardziej. Dużo zawdzięczamy mieszkańcom Kielc, ponieważ my organizujemy różnego rodzaju zbiórki, w których mieszkańcy ochoczo uczestniczą, no ale też szkoły wychodzą z różnego rodzaju inicjatywą, gdzieś tam przyjeżdżamy, my jedziemy na prelekcje, szkoły organizują zbiórki, pomaga nam bardzo Maxi Zoo w Kielcach, też organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i możemy liczyć na pomoc mieszkańców, bardzo chętnie działają, dużo też zawdzięczamy sklepowi Maxi Zoo, ponieważ współpracujemy z nimi, organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i naprawdę zbiórki karmy idą z powodzeniem. Jeździmy też na mecze Korony, gdzie

0: od kibiców, datki do puszek. Mam różnego rodzaju eventy, festyny osiedlowe, festyny w parku miejskim, więc tego jest naprawdę dość sporo. Prowadzimy akcje Świąteczna Paczka dla Zwierzaczka. Po prostu różnego rodzaju firmy organizują zbiórkę karmy i dostarczają nam tą karmę w okresie świątecznym.
1: Oprócz karmy, jakie jeszcze produkty i artykuły są potrzebne?
0: Jeśli chodzi o produkty, no to różnego rodzaju, przede wszystkim pelet dla kotów, bo idzie naprawdę w ogromnych ilościach. Potrzebujemy też materiałów typu ręczniki, koce, pościele. Nie przyjmujemy kołder i poduszek. Potrzebujemy również chemii też, bo jednak te boksy trzeba sprzątać i idzie tego bardzo, bardzo dużo.
1: Czy były okresy, kiedy zwierząt było za dużo w schronisku?
0: Tak, było, ale od 2020 roku już się to nie przydarzyło. 2020 rok to był taki ostatni rok, gdzie tych zwierząt było naprawdę duża ilość i po prostu nie mieliśmy miejsca na nowe.
1: A może z drugą stronę, to był taki moment, gdy niemal wszystkie zwierzęta trafiły już do nowych domów. To by była pewnie sytuacja idealna.
0: Tak, to by była sytuacja idealna. Niestety taki okres, gdzie mieliśmy najmniej zwierząt, no to mieliśmy około 70-68. Jeśli chodzi o koty, wtedy mieliśmy około 2 kotów, no reszta to były psy, tak? No najlepiej jakby tych zwierząt w ogóle w tych schroniskach nie było. Niestety, no jest to raczej cel nieosiągalny, tak?
1: Czy ta liczba

0: jest łącznie ponad 120.
1: Schronisko nie istniałoby bez wolontariuszy. Jaką rolę oni odgrywają tutaj w działalności?
0: Jeśli chodzi o wolontariuszy, to odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę, ponieważ przede wszystkim pozwalają nam socjalizować te zwierzęta, bo trafiają czasami do nas zwierzęta naprawdę z ogromnymi traumami. My jako pracownicy też nie jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu temu zwierzakowi, ile on potrzebuje. Oczywiście pierwsze 2 tygodnie, który pies jest na kwarantannie, staramy się robić co możemy, żeby tego psa socjalizować, no później już w rolę wchodzą wolontariusze, tak? Naprawdę, pomagają nam bardzo, poza takimi właśnie, już mówię o socjalizacji, ale tutaj w głównej mierze wolontariusze pomagają nam przy wyprowadzaniu zwierząt, pomagają nam właśnie przy różnego rodzaju eventach, jeżdżą z nami na mecze, robią zdjęcia psiakom, co nam naprawdę ułatwia pracę.
1: A jak takim wolontariuszem zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić?
0: Jeśli chodzi o wolontariat, to wystarczy przyjść na szkolenie, które odbywa się praktycznie w każdą niedzielę o godzinie 13. Takie szkolenie trwa od godziny do półtorej, w zależności od tego, ile jest osób chętnych na to szkolenie. Jeśli chodzi o dzieci do 15 roku życia, no to muszą one przychodzić na wolontariat z kimś dorosłym, z opiekunem. Powyżej 15 roku życia wystarczy zgoda od rodzica, no i mogą z takimi i mogą ze zwierzakami po prostu wychodzić.
1: Jakimi cechami musi się wykazywać wolontariusz?
0: Przede wszystkim musi być empatyczny i musi być cierpliwy, tak? Bo tak jak już mówiłem wcześniej o pracy ze zwierzętami, no to no niekiedy ta praca trwa bardzo długo.
1: A z jakimi trudnościami taki wolontariusz może się spotkać ewentualnie?
0: Jeśli chodzi o zagrożenie, no staramy się minimalizować każde zagrożenie, jakie może być w schronisku. Tutaj na przykład mogę powiedzieć też o stopniach w wolontariacie, tak? Ponieważ mamy też psa agresywne. Każdy pies jest przydzielony do odpowiedniego stopnia. No i żeby te stopnie zdobywać, no to trzeba mieć spełniać odpowiednie kryteria. Są to na przykład godziny wolontariatu, są to spacery z agresywnymi psami, z opiekunem. Trzeba po prostu te zwierzęta do siebie przyzwyczaić, żeby te zwierzęta zaufały, bo nie ukrywajmy, że zwierzęta, które trafiają do schroniska, mają bardzo małe zaufanie do zwierząt, niektóre mniejsze, inne większe, no ale jednak muszą to zaufanie do człowieka nabrać, tak? Mamy szkolenie, jest omówione wszystko, do których psów można wejść. Zresztą każdy pies ma też swoje oznaczenie, tak? Jeżeli jest czerwone kółko, no to znaczy, że pies agresywny. No i wolontariusze, którzy nie znają się jeszcze ze zwierzakiem, no bo jakby nie patrzeć, no muszą się poznać, nie mogą wchodzić, nie mogą mieć kontaktu z takim psem, ponieważ no pies nie zna. Chyba że gdzieś tam w trakcie już jest, powiedzmy, 2, 3, 4 miesiące z tym wolontariuszem, przychodzi do niego, gdzieś tam próbuje go przykupić tym smaczkiem. Pies już zaufa na tyle, że jest

0: z nim wyjść, no to wtedy już bezpiecznie.
1: Taki temat najważniejszy, czyli adopcja, tak? Czyli to, na co liczycie, na co czekacie. Jak byś tak powiedział o takiej procedurze od A do Z? Jak wygląda procedura adopcyjna psa lub kota?
0: Jeśli chodzi o adopcję, no to przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wypełnić ankietę przedadopcyjną. Ona nie jest do niczego zobowiązująca, ale rozjaśnia nam, jakiego zwierzaka szuka dana osoba. Bo też nie zależy nam na tym, żeby ten zwierzak po prostu szedł. Nam zależy na tym, żeby on znalazł naprawdę odpowiedni domek, bo nie damy starszego zwierzaka osobie, która prowadzi aktywny tryb życia, tak? Albo aktywnego zwierzaka do starszej osoby. Więc tutaj w pierwszej kolejności jest ta ankietka przedadopcyjna. Później pracownik oprowadza potencjalnego właściciela po schronisku. Tutaj jeśli chodzi o zapoznanie z psem, bo też zależy nam na tym, żeby te spacery zapoznawcze były. Mamy też tutaj warto wspomnieć o pomocy behawioralnej, bo tutaj jeśli chodzi o adopcję, no to nasza rola nie kończy się na zabraniu psa ze schroniska i tyle, tylko gdzieś tam nawet jak w przyszłości występują jakieś problemy behawioralne ze zwierzakiem, mamy na miejscu behawiorystów, którzy czy przyjadą na miejsce, czy gdzieś tam udzielą porad przez telefon. No, trzeba się liczyć też, że mogą być wizyty przedadopcyjne w domu przyszłych właścicieli, żeby sprawdzić warunki, lecz nie muszą. No i też mogą być wizyty poadopcyjne, żeby zobaczyć, czy godne warunki temu zwierzakowi są zapewniane.
1: Warto zdecydować się na adopcję psa właśnie ze schroniska, a nie kupować ewentualnie psa z hodowli?
0: Tak, jak najbardziej warto adoptować psiaka ze schroniska, ponieważ taki psiak jak zaufa, no to już jest zaufanie bezgraniczne, tak? Jeżeli on już pokocha, no to kocha całym serduchem, no i ta miłość jest czysta.
1: A powiedz mi, jak sobie radzicie z tymi psami, które są tutaj chore, tak? Macie tu jakichś lekarzy dostępnych?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy trzech weterynarzy, którzy są na miejscu.
1: A

0: niedowład tylnych kończyn, trafił do nas po najprawdopodobniej wypadku drogowym, ale całkiem dobrze sobie radzi i jeździ na wózku. Wolontariusze go kochają.
1: Powiedzmy sobie jeszcze tak pod koniec tej rozmowy, co musi zrobić człowiek, który widzi deszpańskiego psa na mieście?
0: Jeżeli ktoś zobaczy psa bądź kota bezdomnego na ulicy, no przede wszystkim trzeba zadzwonić do schroniska pod numer, który widnieje na naszej stronie. Wtedy patrol interwencyjny przyjedzie i takiego psiaka bądź kociaka odłowi. Od godziny 8 do godziny 16 jest numer, który widnieje na stronie głównej, na krzyżówce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach. Po godzinie 16 jest to numer interwencyjny, który też mamy zamieszczony na stronie. Standardy od 2013 roku się zmieniły, poprawiły i poprawiają się z roku na rok. Ludzie przychodzący do schroniska po prostu w odwiedziny, którzy byli, załóżmy, 13, 14 rok, no, przecierają oczy ze zdumienia, że naprawdę w tą stronę to poszło i tak to wygląda, że zwierzaki są odżywione, szczęśliwe, że potrzebują, jedyne czego potrzebują, to po prostu właściciela, tak?
1: A potrzebujecie rąk do pracy w schronisku?
0: Tak, jak najbardziej. Wolontariusze są potrzebni. W tym momencie, w tym roku na wolontariat przeszkoliło się już około 500 osób. Aktywnych wolontariuszy mamy około 50, może 60, którzy przychodzą regularnie, stałe dni i wiemy, że możemy na nich liczyć.
1: Warunki, w jakich obecnie schronisko funkcjonuje, jest satysfakcjonujące?
0: Czy no, satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące. Cały czas czegoś brakuje, a to peletu, a to żwirku. Staramy się robić dla wszystko, co możemy. No, brakuje ciągle czegoś, jak nie karmy specjalistycznej, to peletu. No, kotów co prawda ubywa, no, ale na miejscu jednego kota są dwa koty, tak? Więc no, wszystkiego ciągle mało.
1: A powiedz mi, jak te zwierzęta do was trafiają? Czy to są takie właśnie bezpańskie psy, koty, które się pałętają po ulicach i jest ktoś, kto te zwierzęta właśnie zgarnia i przywozi tutaj? Jak to wygląda?
0: Znaczy, u nas to wygląda tak, że jest telefon interwencyjny. Jeżeli ktoś widzi takiego kota bądź psa, po prostu do nas dzwoni. My jedziemy, odławiamy. Zdarzają się też interwencje, gdzie ze złych warunków po prostu pies trafia do nas, no ale to już rzadziej, prawda?
1: A jesteś w stanie powiedzieć, jak często takie telefony dostaje?

0: mówiliście właśnie, że jakieś zwierzę się tam pałęta i trzeba go po prostu zabrać?
1: To różnie, nie ma to reguły. Raz jest jeden telefon dziennie, no raz jest 8 na przykład, tak? To reguły na to nie ma.
0: Ludzie chętnie zgłaszają się tutaj do was w celu adopcji?
1: Tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, tak jak mówię na przykładzie kotów, no teraz jest taki okres, że no jeden kot idzie do domu, dwa kolejne do nas przychodzą, tak? Więc no zapotrzebowanie na wszystko jest ogromne. No i miejsca też już coraz bardziej brakuje, nie?
0: Co jest takim wymarzonym scenariuszem dla was?
1: No żeby zwierzęta były szczęśliwe, tak? Bo też no tutaj mamy na przykład jednego kotka, który no jest od nas od bardzo dawna i no nie tracimy nadziei, że trafi do tego domu, ale on powoli już traci, nie?
2: Kielecki Bank Żywności działa na rzecz niemarnowania jedzenia. Wszelkie akcje odbywające się na terenie województwa świętokrzyskiego mają na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców regionu. Jak się okazuje, powoli przynoszą one oczekiwane rezultaty. O szczegółach mówi Anna Mazur z Kieleckiego Banku Żywności.
0: Jaki jest główny cel działania Kieleckiego Banku Żywności?
3: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, trzecie to ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie głodowi na terenie naszego województwa, bo działamy na naszym małym, lokalnym podwórku, czyli tutaj opieramy się głównie na województwie, więc te trzy płaszczyzny sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
0: Od jak dawna działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
3: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
0: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
3: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach: należy spożyć do. i to jest zawsze konkretna dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki i tak dalej, napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to, że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Czy kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się kupsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
0: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
3: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo, tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej. No jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe, nawet czasami bochenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że no już z tego nic nie zrobimy, tak, bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się do dania, więc tutaj niestety pieczywo.
0: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
3: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie? Czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszki, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
0: A Kielczanie chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
3: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, no to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni, lodówce.
0: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
3: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny, może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym, no właśnie, posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
0: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
3: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
0: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
3: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja tylko dziś, z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetkę jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie. Czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, gotować kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy. Tak, najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażonej

0: resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny, możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć, ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować i żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodno, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć. Bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia, i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też szulki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
0: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się, nie było żadnej dziury, czyli nie wylało się nic. I to jest produkt, który po prostu mechanicznie ma uszkodzone opakowanie. Naprawdę warto czasami nawet o połowę ceny kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier. Więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które no są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielca w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej,

Też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotkamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i

0: codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Magazyn lokalny.
1: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świętokrzyska Straż Pożarna czuła nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
2: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
3: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
2: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożaru. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
3: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
2: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
3: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzane przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze. Tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Poznaniu, Krakowie są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególnione szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
2: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
3: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawiją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
2: Nigdy dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
3: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
2: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest Pan w stanie wymienić?
3: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani, każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
2: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
3: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy. Zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
2: Jak mieszkańcy mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
3: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
2: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?

0: sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sady w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew czy do lokalnych podtopień.
1: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
0: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który zweryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz w roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
1: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
0: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania są mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
1: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
0: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
1: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
1: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
0: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom,

0: najlepiej zadbać o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku Kielczan. Las, alejki spacerowe, boiska oraz miejsca na rekreację i ogniska przyciągają mieszkańców miasta szukających kontaktu z naturą. Historia tego miejsca jest bardzo bogata i niezwykle interesująca. O szczegółach mówi Krzysztof Myśliński, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków.
3: Stadion Leśny w Kielcach, bo tak się ta dzielnica, miasto, a właściwie pewien zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych nazwał, choć początkowo nie miał się nazywać Stadionem Leśnym, tylko Stadionem Ogrodem. Jego geneza wcale nie jest rekreacyjna, była bardzo silnie związana z tym, co dzisiaj nas porusza, a mianowicie ze sprawami obronności kraju. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała już własną armię, prowadziła od samego początku niepodległości w 1918 roku wojny na wschodzie, na południu, na Śląsku. No było oczywiste, że to państwo położone między dwoma nierzeczliwymi mocarstwami musi mieć armię. Ale kiedy stworzono system poboru do armii, kiedy zaczęto prowadzić badania rekrutów, to okazało się, że poziom taki zdrowotny, pamiętajmy, że Polska była wówczas krajem rolniczym, większość mieszkańców mieszkała na wsi, że ci chłopcy, no bo o chłopców chodziło, bardzo młodych mężczyzn ze wsi są nieduzi, często w złej kondycji fizycznej, z różnymi chorobami wynikającymi z zaniedbań różnego rodzaju, także z niedożywienia, z niskiego poziomu higieny. Polska międzywojenna nie była Polską w dzisiejszych granicach, była Polską z ogromną częścią ludności mieszkającą chem gdzieś tam na wschodnich kresach, gdzie stan zdrowotności tej młodzieży był marny. Był zresztą marny w większości Polski. Trzeba było znaleźć jakąś formułę, żeby tę żyznę duchową w narodzie, w społeczeństwie budować. I powstał bardzo szybko, już na początku od 20. projekt, a właściwie taka struktura Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, które miała organizować taką właśnie bazę do fizycznych ćwiczeń, do podnoszenia stanu zdrowotnego, zwłaszcza męskiej młodzieży. Powstały wojewódzkie komitety powiatowe, miejskie komitety przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego i zaczęto organizować miejsca, gdzie można tę tężyznę fizyczną jakby wzmacniać czy budować. Stadiony, nie takie jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, boiska do gry, urządzenia sportowe, dosyć proste zresztą. Każdy z tych komitetów i powiatowych, i w dużych miastach, i wojewódzkich starał się jakąś inwestycję podjąć. Pamiętajmy w czasach, kiedy państwo było ubogie, to ciągle było wyniszczone wojną i prowadziło jeszcze jakieś wojny, więc tych pieniędzy nie było. Jednym z najbardziej ambitnych projektów był projekt kielecki, przygotowany przez mało znanego inżyniera Walentowskiego, urzędnika Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt się szczęśliwie zachował, a był najbardziej ambitnym i terytorialnie, i obszarowo, i tak pod względem bogactwa urządzeń sportowych, które tam miały być zrealizowane, bo został zrealizowany tylko częściowo, jakie wówczas w ogóle w Polsce powstawały. Już nie powiem, co prawda w mieście wojewódzkim, bo takim Kielce były w okresie międzywojennym, no ale to było jednak nieduże i ubogie miasto. No i na niemal 100 hektarach lasu, a właściwie takiego młodniaka i zbocza góry Pierścienicy, bo od 26 już właściwie roku zaczęto budować cały zestaw takich no właśnie sportowych urządzeń, z których do dzisiaj niewiele się zachowało, a właściwie zachowało się tylko jedno. Ta ścieżka dookoła, taka spacerowa, bardzo długa, taka jak bieżnia stadionowa, która w istocie nie była wcale stadionową bieżnią, ani ścieżką do spacerowania, czy do jazdy na rowerze, czy do biegania, bo mnóstwo ludzi tam biega, tylko po prostu torem wyścigów konnych. Projekt przewidywał trzy elementy tego założenia. Element, który przestrzeń zachowała się taka, jaka była przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast tych urządzeń nie zostało właściwie nic, ale została funkcja. Więcej, funkcja poszerzona jeszcze dzisiaj o nowe instalacje czy urządzenia sportowe. No bo tak, na wzgórzu Pierścienicy zbudowano niewielką skocznię narciarską.

płytę, którą jeszcze starsi kiepczanie mogą pamiętać sprzed lat kilkunastu, taką dużą betonową. Była nieduża skocznia narciarska. Po wojnie zresztą stanęła tam, bo Niemcy ją zniszczyli. W czasie okupacji stanęła druga, taka też niewielka, tam na kilkanaście metrów skoków pozwalająca skocznia. Obok, wzdłuż wytyczono, wycięto las, wytyczono tor zjazdowy narciarski. Do dzisiaj się go używa. Nie był taki imponujący jak dzisiaj. No a z boku, od strony wschodniej, do dzisiaj to można zobaczyć, jest taka rynna toru saneczkowego, takiego naturalnego toru saneczkowego, w czasach, kiedy śnieg zimą był czymś oczywistym, 600-metrowej długości i rzeczywiście zjeżdżano tam na sankach. To na tej stronie śniegu. Na tym już płaskim przedpolu wytyczono ponad 2-kilometrowy tor wyścigów konnych, bo po pierwsze, to w ogóle była dość popularna, zwłaszcza w sferach ziemiańskich i oficerskich rozrywka. Pamiętajmy, że przedwojenna armia to jest, a nie tylko polska, to jest armia, której siłę transportową właściwie zapewniały konie. Kawaleria, która my się możemy dzisiaj troszkę tam podśmiewać z kawalerią, z szablami na czołgi, to tak naprawdę bywało, ale to nie była norma. No, ale kawaleria była w wielu armiach jeszcze wówczas podstawą siły takiej uderzeniowej. Więc te wyścigi konne, one były popularne. Tam obok stanęła niewielka trybuna, jakieś takie małe zabudowania dla tych koni, dla takie gospodarcze. W tej części, gdzie dzisiaj na Stadionie Leśnym jest ten imponujący park taki linowy, gdzie obok są dwie wielkie przestrzenie, już dzisiaj nie przypominające stadionów, to tam było boisko, takie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i różnych sportów, otoczone ziemną bieżnią. Obok było jeszcze kilka mniejszych, takich trajastych boisk do prostej gry. Były korty tenisowe. Te korty tenisowe dzisiaj uwiecznione są w miejscu, gdzie kiedy się od tej głównej ulicy Szczepaniaka wchodzi właśnie w stronę tego parku linowego, na główną tę przestrzeń stadionową, to kiedy się idzie tym szeroką przecinką dawnego toru wyścigowego, to po prawej jest taki punkt, plac zabaw dla dzieci. Tam były korty tenisowe. Bardzo popularna wśród inteligencji oficerów rozrywka i sport przedwojenny. Zresztą te korty tenisowe były jeszcze w innym miejscu. Było też urządzone miejsce zabaw dla dzieci. Był taki brodzik dla dzieci, akurat po przeciwnej stronie całego założenia niż te korty. Było nawet planowane, bo chyba nieurządzone, miejsce dla takich ćwiczeń fizycznych, przysposobienia wojskowego właśnie i wychowania fizycznego dla kobiet, dla dziewcząt. To nie był planowany wielki obszar, ale taki przewidywano, bo te dziewczęta też właśnie do tak zwanej samarytanki, czyli do takich medycznych służb szkolono. No a w tej części, gdzie dzisiaj stoi wielki kompleks hotelowy, gdzie stoi jeszcze taka odbudowana, bo już nie oryginalna, restauracyjka, tam stał budynek tak zwanej mleczarni, drewniany budynek, który był po prostu pawilonem gastronomicznym, służącym zimą także jako taka przystań takie miejsce dla narciarzy, gdzie można było się zimą ciepłego, latem chłodnego napić mleka, bo to było bardzo modne napoje w okresie międzywojennym. Ale tam dalej znajdował się jeszcze basen. Pierwszy w Kielcach nowocześnie urządzony basen kąpielowy letni, zwany tak basenem leśnym, otwarty tuż po 1930 roku, z nowoczesnym pawilonem, z szatniami, z natryskami. No dzisiaj tego miejsca już nie ma, ale zastąpiło cały kompleks hotelowy z wielkimi basenami takimi egzotycznymi. Więcej, po wojnie, w latach 80. już, dobudowano tam w stronę miasta, w stronę kadzielni, to, czego przed wojną zrobić się nie udało, czyli nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który był przewidywany. Przewidywane było zresztą jeszcze wiele innych inwestycji, które oczywiście przed wojną zrobić się nie dało. Zresztą nie byłoby ani chyba sensu, ani też za co tych pensjonatów, tej hali sportowej, która tam miała stanąć bez budowy. Można powiedzieć, po otwarciu, czyli w końcu lat 20. do połowy lat 30., zwłaszcza kiedy otwarto basen, Stadion Leśny był niezwykle popularnym miejscem spacerów i takich wypraw kielczan. Chociaż pamiętajmy, że dziś stadion jest co prawda już na skraju miasta, ale jednak nie przeraża nas to odległość. Ale w latach 20. Kielce kończyły się właściwie na krakowskiej Rogatce, a ten stadion był hen-hen, daleko. Tym bardziej, że tam, gdzie dziś ten stadion lekkoatletyczny budowlany, tam było po prostu wyrobisko, dawna żwirownia, czasem zalewana wodą, bo tam podciągała woda. To było za kadzielnią. Dzisiaj miejsce fantastycznie interesujące i atrakcyjne było po prostu wielką fabryką wapna, kurzącą, dymiącą i hałasującą. Więc to był taki obszar, to było takie miejsce odcięte od Kielc. To zainteresowanie później troszeczkę zgasło, tym bardziej, że bilety

0: Na bazie reszta wstęp na te urządzenia stopnią leśnego był oczywiście bezpłatny, ale na basen były przed wojną bilety i one były stosunkowo kosztowne, a właściwie dla takiej najbardziej zainteresowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, bo większość rodzin była niezamożna, no to właściwie odcinały dostęp. No i tak to przetrwało przez II wojnę światową, w czasie II wojny światowej tam niestety Niemcy urządzili jedno z tych miejsc morderstw, rozstrzeliwań mieszkańców Kielc i polskich głównie, ale także żydowskich. Tam zastrzelono Wojtka Szczepaniaka, taką postać legendarną. On jest symbolem tych, którzy tam stracili. To zresztą jest grubi, taki pomnik poświęcony tym rozstrzelanym. No a po wojnie, po II wojnie światowej, to ten cały kompleks właściwie funkcjonował nie aż tak obficie. Na Skoczni Narciarskiej Nowej, wystawionej w 1959 roku, odbywały się do 1974 nawet zawody sportowe, takie narciarskie. Potem skocznie zamknięte, ponieważ zmieniono standard tego bezpieczeństwa na skoczni. Ona według nowych standardów była już źle skonstruowana. Zbyt gwałtownie wyrzucała skoczków w górę, po czym oni zamiast łagodnie lądować, po prostu spadali, bo dużo wypadków. No, spadali, może to przesadne sformułowanie, ale zbliżali się do zeskoku zbyt szybko, było dużo wypadków. No to ona tam funkcjonowała, funkcjonował tor narciarski. Nie było jeszcze wyciągu, bo ten wyciąg się pojawił dopiero później. No i funkcjonował oczywiście basen, który był bardzo śródkieczem popularny, z tym tylko wyjątkiem, że tam woda zawsze była zimna, co zresztą młodzieży wcale nie przeszkadzało, tym bardziej, że była tam jedyna w Kielcach wieża do skoków. Taki pięciometrowy, czyli tak zwana półwieża pięciometrowej wysokości, były trampoliny, więc można było tam poćwiczyć trochę się, zwłaszcza wśród młodzieży, popisywać własną sprawnością. No a później nastała nowa Polska. W latach 80. zbudowano na Spartakiadę Młodzieży ten stadion lekkoatletyczny, a potem stare urządzenia zaczęły znikać. W 2009 roku rozebrano, a właściwie wysadzono w powietrze te nieużywane skocznię narciarską, poszerzono trasę zjazdową, a później zamknięto po pożarze pawilonu, zamknięto basen leśny i rozebrano go. Tam teraz stoi wielki kompleks taki hotelowo-rekreacyjny. Można zatem powiedzieć, że jak 100 lat temu z wielkim rozmachem ten stadion leśny się rozmachem jak na ówczesną Polskę narodził, tak potem to, co stare, poza przestrzenią zniknęło, ale zostało zastąpione całą masą różnych atrakcji takich i sportowych, i rekreacyjnych, i wypoczynkowych, i hotelowych, i kulinarnych, czy gastronomicznych. Znaczy to jest miejsce wyjątkowe, bo już dobre 100 lat mamy w Kielcach coś tak wyjątkowego.
1: No teraz spełnia właśnie rolę, funkcję taką sportowo-rekreacyjną, turystyczną, bo tam też szlaki turystyczne chyba przebiegają, prawda? Dokąd one prowadzą?
0: Tak, to są szlaki, które przebiegają na południe, na wzgórze Posłowickie, wzgórze Dymińskie, w stronę Chęcin. To jest zresztą niezwykle popularne miejsce i dla tych, którzy lubią po płaskim, i dla tych, którzy tam górek też się nie boją, a kiedy zimą jest trochę śniegu, a właściwie mrozu, bo oczywiście trasy są śnieżone, to tam tłumy narciarzy. A skoro są tłumy narciarzy i spacerowiczów, to pojawiła się też gastronomia. Nie jest to naprawdę miejsce, gdzie można przynajmniej weekend spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie. Trzeba powiedzieć, że w niewielu miastach te przedwojenne takie ośrodki sportowo-rekreacyjne, właśnie budowane przede wszystkim dla wzrostu zdrowotności młodego pokolenia, przede wszystkim mężczyzn, że one się zachowały z taką intensywną funkcją. W większości zostały przebudowane, a w Kielcach jakoś stadion leśny odżył i trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze, wiem, że są takie plany inwestorskie, żeby tam jeszcze to zagęszczać, bo jest coraz więcej chętnych do korzystania z tego miejsca.
1: No właśnie, potencjał tego miejsca jest ogromny, a czy władze miasta mają właśnie pomysł na to, jak to jeszcze bardziej udoskonalić, unowocześnić?
0: Ja myślę, że tutaj to, co jest w tej chwili, z wyjątkiem, jak wiem, pewnych planów budowy jeszcze jednego obiektu chyba hotelowego tam przy hotelu Binkowski, przy tym największym, to chyba wyczerpuje takie zapotrzebowanie Kielczan. Tam w ostatnich latach naprawdę wyrosło wiele inwestycji. Miasto ma świadomość, że to jest miejsce potrzebne Kielczanom i przez Kielczan wykorzystywane. Tam powstało kilka takich, no to wiemy wszyscy, kilka fajnych takich właśnie pomysłów, jakieś ścieżka przyrodnicza, ścieżka do biegania. Zimą, kiedy jest trochę śniegu, można tam pobiegać na nartach. Powstały te altany, o które miasto bardzo dba. Takie altany piknikowe, prawda, czy grillowe, ich jest kilka. Jest dla rowerów. To naprawdę jest miejsce, które wspólnymi siłami samorządu i prywatnych inwestorów żyje. Muszę powiedzieć z przykrością, że ja mieszkam w okolicach Telegrafu, to akurat spod Telegrafu zostało to życie trochę wyssane. zapisane i ono się przeniosło na stację. Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
4: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.
1: No to pierwsze pytanie, na czym polega brycz sportowy i o co w nim chodzi?
4: Może być brycz sportowy i brycz amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brycz to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart, co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby, do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana, bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart, bo brycz to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża, no do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra parami. To zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brydż amatorski, czy to jest brydż sportowy, punktacja jest bardzo różna. Brydż sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek, los szczęścia. No czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
1: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
4: No, historia brydża? No zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brydż, no jak zapałki też można grać uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brydż się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król pik to jest król Dawid, dama pik to jest Pallas Athena, król kier Karol Wielki, dama kier biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57 na 89 mm, a do pokera 63 na 89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas, brydżystów, nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa bilicz. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa brycz, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego brycz most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc, płynąc statkiem parowym ze Starego Kontynentu, czy tam z Anglii, ja nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali tego wista, ale ten wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, może za wiele powiedziane, ale w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności

0: a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. No, tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
1: To jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
0: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki wademekum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydża? No, przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie z partnerem. Według naukowców z Uniwersytetu Kolumbia są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży i pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera. Na początkowym etapie, my nie mówimy już o takim etapie, kiedy nie ma kontaktu z tym człowiekiem, ale na początkowym etapie, gdy ci ludzie grają w brydża, trudno powiedzieć, że oni grają w brydża, ale no, uczą się licytacji, uczą się liczenia punktów, gimnastykują umysł. Czasami też im udaje się, że grają. Podobno hamuje to w znacznie większym stopniu niż leki rozwój tej strasznej choroby. Ja tutaj przez jakiś czas prowadziłam zajęcia z ludźmi chorymi na Alzheimera i powiem, że bardzo przyjemnie nam się prowadziło te zajęcia. Według opiekunów ci ludzie lepiej się czuli. Tak samo ludzie starsi. To też jest wspaniała sprawa. Zamiast siedzieć w domu i wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. No, kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brydż w czasie pandemii trochę się przerzucił do internetu. Nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów, ale powoli to odbudowujemy, ale w czasie pandemii też wypełniał te trudne chwile.
1: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
0: To znaczy, według mnie tak. Osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, to się trochę przekłada na matematykę. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
1: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem, gdzie można grać?
0: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, że my prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci i myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. Początki były trudne, ale w tej chwili sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo starsze klasy to w siódmej klasie, to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe

0: dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. No i jak się dzieci wdrożą, jak się kręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Tymi z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem czy no młodsze pokolenia też to wiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty i dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do tysiąca przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia czy czwarta, bo się lepiej grało. A w tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, no to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. No tak, tak to jest. I w związku z tym, no ten początek z maluchami, to ja wiem, no to trwa dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lew, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu i to jest wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. No, odpada część dzieci. No, część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
1: A jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 1957 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i Region Świętokrzyski ma w tej chwili jedną drużynę SPS Construction z panem Grzegorzem Głaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smajl ze Starochowic, z kapitanem jest kolega Stasiu Pająk. No i w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zaczewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią no, były czasy, kiedy grało więcej. On to wszystko niestety odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. No więc rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobota, niedziela od godziny 9 rano do godziny 22 z przerwą na obiad, żeby nie było, do godziny 22. No i mamy takie 4 zjazdy, bądź 5 w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
1: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
0: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy, 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam grać w brydża, próbować grać w brydża sportowego, to tak, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje, widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy i potem tak od połowy turnieju to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak przy każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
1: Zapytam właśnie, czy można brydża grać zawodowo?
0: No można grać brydża zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo brydża, zarabia się niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na

0: Kwestie profilaktyki. Jak ważne są regularne badania i co zyskujemy dzięki takim systematycznym badaniom?
1: Profilaktyka jest zwykle rozumiana jako wykonywanie właśnie tych kontrolnych badań, takich badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, USG. A tak naprawdę podstawą profilaktyki jest w każdym wypadku prowadzenie zdrowego stylu życia. Bo to, co ujawnia badanie, jest tylko zewnętrznym objawem tego, że organizm czymś sobie nie radzi. Nie ma choroby bez przyczyny, tyle że dzisiejsza medycyna konwencjonalna jest niestety nastawiona głównie na eliminowanie objawów, ewentualnie szukanie jakichś bakterii. Na szczęście to podejście zaczyna się stopniowo zmieniać, ponieważ ta plaga chorób układu krążenia, nowotworów i chorób przewlekłych, w tym neurologicznych, stawowych, skórnych, wynika właśnie z braku holistycznego podejścia do pacjenta. I ta akcja Zdrowa Jama Ustna ma na celu uświadomienie faktu, że zdrowie leży w rękach każdego człowieka i nie chodzi tu wyłącznie o regularne kontrole, lecz stałe, właściwe nawyki prozdrowotne. Przyczyną wszelkich chorób jest brak równowagi w organizmie i aby ją zapewnić, potrzebny jest ruch, ponieważ on pobudza metabolizm i wtedy wszelkie procesy zachodzą sprawnie. Poza tym właściwe odżywianie z ograniczaniem przetrwania,

0: odpowiednie nawodnienie. Poza tym bardzo ważne jest systematyczne oczyszczanie organizmu, a to głównie wątroby, jelita, krwi, no i narządu, który nie domaga, bo zdrowie tkwi w jelitach, tak się mówi. Tam przebiega wchłanianie witamin, minerałów, wszelkich niezbędnych składników, więc złe wchłanianie to są właśnie zanieczyszczone jelita. Że wszelkie przebarwienia, znamiona, głuski, torbiele, polipy, nowotwory, uczulenia, nietolerancje pokarmowe, jakieś inne dziwne objawy powstają wskutek zanieczyszczeń toksynami i mikroorganizmami, jak bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, a nawet małe pasożyty, które organizm próbuje zwalczać. No a walcząc wciąż z tymi patogenami wewnątrz, układ odpornościowy jest osłabiony i mniej czujny i nie reaguje już na te nowe zagrożenia z zewnątrz. No i dodatkowo jest osłabiony przez przewlekły stres. No i wskutek tego w organizmie zaczyna panować chaos, wszystko się wymyka spod kontroli. No, komórki nawet, które no, zwykle mutują i wracają do poprzedniego stanu, przestają wracać i powstają w ten sposób nowotwory. I takie nawet objawy ogólne, jak nerwowość, depresja, zaburzenia koncentracji, jakieś zaparcia, biegunki, zmiany skórne, to są po prostu objawy zanieczyszczonego organizmu. Także oczyszczanie organizmu i walka ze stresem wzmacniają system immunologiczny i przywracają utraconą równowagę. Także jeszcze raz podkreślam, że to nie tylko kontrola, ale zdrowy styl życia jest podstawą wszelkiej właśnie profilaktyki.
1: Co czeka na pacjentów na takich spotkaniach profilaktycznych? Jak one wyglądają? Jak przebiegają?
0: Na tych spotkaniach będą pacjenci właśnie uświadomieni pod tym kątem, który przedstawiłam. Każdy z pacjentów zostanie zbadany na fotelu stomatologicznym, czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany na śluzówce, ale jeśli nawet dostanie wtedy pacjent wskazówki, jak ma wyleczyć takie zmiany, ewentualnie jeśli to będzie coś poważniejszego, dostanie skierowanie

wyglądało. No, ale jeśli pacjent nawet będzie miał zdrową jamę ustną, no to zostanie mu wręczona ulotka, jak prowadzić zdrowy styl życia, żeby nie doprowadzić do powstania jakiejkolwiek choroby. Bo no, istnieją różne choroby w jamie ustnej, które no, mogą się skończyć bardzo no, niebezpiecznie, nawet powstaniem nowotworu. Także z błahej niby przyczyny, ale przewlekle przebiegającej, no, może powstać bardzo poważny problem, ponieważ

rak jamy ustnej, szczególnie tam dziąsła, prowadzi do bardzo dużego okaleczenia pacjentów. Usuwa się wtedy praktycznie połowę podniebienia, powstaje ogromny otwór, który no, w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. No ja akurat zajmuję się tą onkologią właśnie.

no nie jest niestety wykonywany, a trzeba pacjenta przywrócić do stanu no, jakiegoś równowagi, żeby mógł normalnie funkcjonować i normalnie się czuć i pracować. Także zaniedbania w jamie ustnej wynikające głównie z jakichś ubytków, źle wyleczonych kanałów zębów mogą się skończyć naprawdę tragicznie. Dlatego nie warto pozostawiać zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi tylko dlatego, że nie bolą, bo to niestety to jest ognisko zapalne, które potrafi powodować zmiany i uszkodzenia różnych narządów. Drogą krwiopochodną z takiego ogniska wysiewane są te różne patogeny, mikroorganizmy do najróżniejszych właśnie odległych narządów. No i

ujemnym tego słowa znaczeniu, to jest parodontoza, czyli parodontopatia, gdzie no, może dochodzić do utraty znacznej ilości zębów, a poza tym do wysuwania się zębów, przechylania.

0: no, w innych również narządach. Poza tym jest, może występować grzybica. No a z tych takich może mniej znanych pacjentom to jest leukoplakia, czyli takie białe zmiany na dziąsłach. Przeważnie mogą być i na brzegach języka, czy nawet dnie jamy ustnej. Poza tym liszaj płaski. To taka forma jakby gałązek, głównie na policzkach. Brodawczak, który no, jest uznawany za stan przedrakowy. No i ten niestety najgorszy rak. Może on dotyczyć i dziąsła, i języka, dna jamy ustnej, no a nawet zatok. Także leczenie przewlekłego stanu zapalnego zatok jest bardzo ważne, bo niestety często pacjenci mówią, że mają uczulenie. A to właśnie to katar, kichanie bez powodu, to jest nic innego jak przewlekły stan zapalny zatok, który pod wpływem jakichś czynników, czy zewnętrznych, czy nawet i wewnętrznych, może ulegać zaostrzeniu. Także to nie jest jakaś tam zwykły dyskomfort, tylko to jest ujawnianie, to są objawy po prostu z jakichś patogenów, które się ujawniają, a bytują na stałe w tych zatokach. Także nie lekceważmy zapalenia zatok, bo to często właśnie niestety może doprowadzić do raka zatoki. No co kończy się tym strasznym okaleczeniem.
1: Jak w takim razie dbać o jamę ustną na co dzień?
0: No podstawowa rzecz, o której wszyscy powinni pamiętać, to jest szczotkowanie 2 razy dziennie. A jeśli już jest ktoś naprawdę leniwy, no to koniecznie przed snem niech przynajmniej wyszczotkuje te zęby i to tak no przez 3-4 minuty. Wskazane by było przynajmniej co drugi, trzeci dzień nitkować zęby, czyli czyścić nitką specjalną dentystyczną te przestrzenie międzyzębowe.

Ustawione zęby to istnieją też takie małe mikroszczoteczki międzyzębowe. Oprócz tego powinno się też wyszczotkować język, a oprócz szczotkowania dobrze by było używać jakichś naturalnych płukanek. Na przykład każde szczotkowanie

jest od czasu do czasu użyć do kuchania paru kropel na szklankę płynu Lugola. To jest taki roztwór jodu wodny, który można kupić w aptece i który świetnie niszczy wszelkie patogeny, a poza tym przy niedoborze jodu ogólnie teraz, jaki występuje, to jeśli ktoś nie ma tam jakichś szczególnych problemów z tarczycą, od czasu do czasu wypłukanie sobie jamy ustnej jodem powoduje, że część tego jodu się wchłonie ogólnie i bardzo dobrze zadziała. No z takich ziół, no to każdy słyszał i przeważnie pacjenci wiedzą o tym, że płukanie szałwią, rumiankiem dobrze działa, ale oprócz tego jest też nagietek.

0: pietruszki. No istnieje też taka dawna metoda, już znana w hinduskiej medycynie, która polega na płukaniu ust olejem słonecznikowym. Nicą łyżkę oleju bierze się do ust i przeciska między zębami, no minimum 4 minuty, dobrze by było i 15, no ale raczej wątpię, żeby ktoś na dłuższą metę to stosował, tak długie płukanie. Natomiast jeżeli by weszło w nawyk takie to płukanie, nawet codzienne, najlepiej od razu po obudzeniu, to 4-minutowe przez dłuższy czas, no to jest świetna profilaktyka wszelkich chorób, nie tylko jamy ustnej, ale w ogóle oczyszczania organizmu.
1: Może już tak podsumowując na koniec, czy Kielczanie dbają o zęby i jamę ustną i czy przychodzą na badania kontrolne regularnie, czy raczej w sytuacji alarmowej, gdy już coś boli?
0: No są dwie grupy osób, można powiedzieć, że jedni rzeczywiście co pół roku przychodzą na regularne kontrole, no ale to są przeważnie takie osoby no, młodsze, bardziej jakieś takie świadome, bardziej

No i niestety z tego, co zauważyłam, to ten rak jamy ustnej spotyka się głównie u osób z małych miejscowości czy z wiosek. Jeśli ja się zajmuję tym już kilka lat, opieką onkologiczną, no to dosłownie osób z Kielc to miałam no, kilka. Natomiast no, 98% jednak osób to są osoby z takich mniejszych miejscowości, z wiosek, takie trochę widocznie mniej świadome, mniej prozdrowotnie nastawione. Także samo to już daje do myślenia, że rak nie jest zrządzeniem losu, tylko na to można sobie też w cudzysłowie negatywnie zapracować.

0: pogląd. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,